mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiorę.

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić

0: Budzi nas o poranku, Zalia i tylko kochaj mnie w to w ten piątkowy poranek, moi drodzy, wstawaj, nie udawaj. Piątek,
1: dzień dobry.
0: Piątek, dzień dobry.
2: Wjeżdżamy na pełnej, na peron. PKP wprowadza taką zmianę na dworcach polskich od października. Przy podawaniu miejsca odjazdu pociągu podawany będzie już tylko peron, a nie peron i tor, czyli nie będzie, że pociąg pospieszny przyjeżdża na peron czwarty i tor szósty, czy to jakoś tam.
0: Nie, to bardziej brzmi.
1: Czyli będzie prościej, nie?
0: Będzie prościej.
1: Czekamy na takie oznaczenie, że będzie pociąg żółty, wjedzie na peron zielony. Zapraszamy grupę puchatków, połącz punkciki, pokoloruj misia i zapraszamy.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
3: Krosno 97 i 6 FM.

0: No i co, my wam nie puścimy Ebena, All of My Love od rana? Jasne, że puścimy, bo sobie cenimy dobrą zabawę.
1: No tacy jesteśmy we Wstawaj, nie udawaj, ale też cenimy was przede wszystkim, bo to jest program, który wy także tworzycie.
2: Wy przede wszystkim piszecie nam o tej porze i chwalicie się tym, jaka praca już nie śpi, w jakiej pracy siedzicie, co robicie od samego rana, a może i od nocy.
0: No.
2: Messenger RMF Max to jest takie miejsce, w którym codziennie się spotykamy i tam nam wysyłacie głosówkę, nagrywając się, jaka praca nie śpi.
0: Ale może też na Instagramie, my jesteśmy z was bardzo dumni, niech wszyscy się spotkają, niech przybiją sobie piątkę, niech zrobią wszystkim dzień. Szarpiemy tych, co śpią, żeby się dowiedzieli, jaka praca nie śpi.
1: Wstawaj, wariacie. Więc jeżeli do tej pory jeszcze nigdy takiej głosówki nie nagrywałeś, nie wysyłałeś, zobacz, jakie to jest proste. Wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama RMF Max, wciskasz sobie mikrofonik i wysyłasz nam głosówkę, jaka praca nie śpi o tej porze.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.

0: podróży między łazienką a kuchnią gramy wam takie numery Junior Caldera, Sofia Lisbexter i Can't Fight This Feeling, a to wszystko jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: I żebyście się nie zgubili w tym dniu, no to mamy dla was porcję świeżych informacji, jak żyć, co robić, co się dzieje, wszystko zaraz we fleszu w RMF Max.
2: Koniecznie zostańcie, koniecznie posłuchajcie tych najważniejszych informacji. Za chwilę też finał naszej zabawy, czyli jaka praca nie śpi, wariacie, możesz jeszcze nagrać głosówkę. RMF Max.
3: Słuchajcie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w Krośnie i na Podkarpaciu. Zapraszam na Flash. Śledczy kryminalni zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu sanockiego w wieku 33 i 42 lat, podejrzanych o kradzież z włamaniem 1600 litrów oleju napędowego o wartości ponad 14 tysięcy złotych z lokomotywy zaparkowanej na ulicy Towarowej w Jaśle. Mężczyźni nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny oraz zakaz opuszczenia kraju, a za popełniony czyn grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
4: To jest RMF Max Krosno.
3: Z innych doniesień. Jesień zakończyła się wielka przebudowa Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym, która trwała łącznie 8 lat. Koszt tej nowoczesnej i wyczekiwanej inwestycji wyniósł ponad 22 miliony złotych. Oficjalne otwarcie nowego, w pełni wyposażonego obiektu zaplanowano na najbliższy weekend.
5: Budynek jest nowoczesny, wyremontowany. Zasadniczo z starego budynku pozostały tylko ściany zewnętrzne, sali i ściany zewnętrzne, sceny. Cała reszta została przebudowana, dobudowana i nadbudowana. Budynek jest bardzo nowoczesny. W zasadzie zarówno nagłośnienie, jak i oświetlenie to jest top numer jeden, czyli wszystko to, co w tej chwili na rynku jest najlepsze, najbardziej nowoczesne.
3: Mówił dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Miejscu Piastowym Janusz Węgrzyn. Strażacy z Podkarpacia natomiast szykują się na wielkie remonty swoich siedzib. Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie właśnie szuka projektantów, którzy przygotują dokumentację dla termomodernizacji 10 komend w regionie. Na stole leży blisko 1,5 miliona złotych na projekty.
6: Same remonty będą znacznie szersze niż zwykłe ocieplenie ścian. W planach są m.in. nowe okna, drzwi i bramy garażowe, modernizacja ogrzewania, wentylacji i oświetlenia, a także montaż paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Nie zabraknie też bardziej nowoczesnych rozwiązań, takich jak zielone dachy, stacje ładowania samochodów elektrycznych czy systemy gromadzenia deszczówki.
3: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Przejdźmy dalej. Zakończył się gruntowny remont 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. W ramach jednej z największych inwestycji oświatowych w mieście zabytkowy budynek zyskał wygłuszone sale, gogle VR oraz nowoczesne laboratoria.
7: Remont, właściwie to jest kompleksowa taka modernizacja budynku zabytkowego 3. Liceum przy ulicy Chopina, kosztowała ponad 20 milionów łącznie, patrząc na te inwestycje z wyposażeniem tego obiektu, a nie tak dawno, bo zaledwie kilka dni temu oficjalnie oddawaliśmy do użytku tę przebudowaną, wyremontowaną część.
3: Powiedział dziś naszemu reporterowi Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. Ten szybki flash kończymy na sportowo. Zawodnicy Husarii Krosno świetnie zaprezentowali się na Mistrzostwach Polski Młodzików w Bydgoszczy, zdobywając 4 medale, w tym 3 złote i 1 srebrny, oraz wywalczając 2. miejsce w klasyfikacji klubowej. Dla młodych strzelców był to ostatni występ w tym roku, stanowiący doskonałe podsumowanie całego sezonu.
2: 2 minuty po godzinie 6 od razu na dobry początek wjeżdża. Dedy od razu wjeżdża, If Only You i my wjeżdżamy. Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
0: Karola Kowalska,
1: Mateusz Marek, wjeżdżamy. Au!
2: Au! To będzie... Co? Coś chciałem powiedzieć. Super piątek chciałem powiedzieć. Program.

0: Ila Jox, Reasons, 7 minut po godzinie 6. Jaka praca, nie śpi, wariacie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Duma i jeszcze raz duma. Szukałem innego słowa, ale to jest tylko duma.
0: Na dół.
3: Z tego, że nie śpicie o tej porze i teraz niech wszyscy usłyszą, dajcie głośniej radio, otwórzcie okno w samochodzie, niech cały świat się dowie, jaka praca nie śpi.
4: To nasi bohaterowie na dzisiaj.
5: Dostawca części samochodowych, trasa E4 Wadowice.
0: A no, czy podbija pan przeglądy przy okazji? Mamy tutaj kilku chętnych w tym
3: brawo,
0: studiu.
3: Brawo, niech
6: czeka. O tej godzinie nie śpią oczywiście żołnierze. Pozdrawiam.
4: Baczność
0: do hymnu.
3: Dziękuję bardzo.
4: Szacunek, że jesteście. Co się mówi żołnierzom? Szacuneczek?
3: Nie, chyba piątkę nie. Się przybija, nie wiem.
0: Dobra. Piątkę, słuchaj, niech będzie.
4: Jeszcze no. Jest jedna fantastyczna.
7: To Mikołaj, moje elfy.
0: Tak, Mikołaj i elfy. No, chłopie, jeszcze 1 listopada nie było, jakie święta, no.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: Się urwał spod choinki jakiejś, nie wiem, skąd się wziął, ale fajnie, że się odezwałeś, bardzo fajnie.
0: Super, że nawet Mikołaj jest o poranku z nami, więc jeżeli słuchałeś akurat teraz RMF Max, to przytulujcie święty Mikołaj.

0: No i co? Można się fajnie bujać z rana? Można oczywiście, po to właśnie jest Neptunika i What If, po to to gramy w RMF Max.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, jest rekord świata absolutny. Największa, najcięższa dynia na świecie w historii naszej planety ever została ostatnio wyhodowana. Waga! Grubo ponad tonę 200 kg, 6 metrów przekracza obwód, co jest z Wielkiej Brytanii. No generalnie gigant, gigant dynia.
2: Ja bym w ogóle tę dynię nazwał Arka.
1: Czemu?
2: Arka dynia.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: I po reklamie.

0: w Litkast.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Zara Larsson, Lush Life, robi kolorowy poranek w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 31 minut po godzinie 6, to jest najwyższy czas, ekipa, żeby się obudzić i razem poszukać kluczy, które znowu Mateuko gdzieś schował.
0: A ja mam teraz pomysł na to, żebyśmy zmienili naszą zabawę.
3: No?
0: Gdzie są klucze, ale to jest edycja weekend. O?
3: No. Okej,
4: okay. Okej,
3: okay, ale... okay. Niech będzie w takim razie.
4: Gdzie są klucze schowane przed weekendem? Jakie są wasze pomysły? Nie ma złych odpowiedzi. Nagrywacie głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Słuchajcie, kto wie, kto ma ochotę, niech się wrzuca, niech wrzuca wiadomość. A jak ktoś, niech słucha, bawimy się świetnie, na tym polega ten program.
3: No oczywiście, że tak, także teraz się wsłuchajcie. Gdzie Mateuko schował klucze, ale to edycja weekend. Zapraszamy na Facebooka i Instagrama RMF Max. Tam wysyłacie głosówki.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No i teraz wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Jak nie chcesz się bawić, tylko chcesz słuchać, to też możesz. A jak chcesz się bawić,

0: To zapraszamy.
1: I przy okazji możesz się usłyszeć na antenie RMF Max i niech wszyscy usłyszą twój głos, tak jak same słyszycie plusy teraz nas i ekipę Mroza i Kasperczyka. O, Kuba już coś wysłał. Zaraz, Kuba, odsłuchamy.

0: Talk to you i another 8 minut po wpół do 7 w RMF Max. Słuchamy waszych głosówek, które do nas wysyłacie na Messengerze i naprawdę mega super się z wami bawimy.
1: To jest właśnie ten dźwięk, to jest dźwięk, który ma się wam kojarzyć z tym, gdzie Matełko schował klucze, to jest edycja Weekend. Przynosicie nam najlepsze głosówki, jakie tylko można na naszego Instagrama i Facebooka RMF Max.
2: Puszczę po sardynkach ze środowego śniadania.
1: No właśnie czułem, no, ale to nie to.
0: Gdzie są klucze?
3: Kluczyki są w kubku na kawę.
4: Oj, z kapusty słychać, że było już wypite.
1: Wiadomo.
5: Klucze są tam, gdzie schowałeś, to wtedy pójdziesz do kolegów.
1: Ale sporo się nie wypuścimy z tego studia, nie? Także tutaj jest decyzja.
0: Taktyka na weekend.
6: Piąteczek. Piątunio, weekendzi, klucze są w shakerze.
0: No mogłyby być.
1: To jest klucza kolada? Max. Tak to się nazywa? Reklam.

0: www.kobiecajranki.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: I po reklamie.

0: Jak już ustaliliśmy, prawie jest weekend, więc ten numer o poranku brzmi najlepiej na świecie. Calvin Remy w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Halo, halo, mobilki, co wy tam wozicie? To jest pytanie do wszystkich kierowców, którzy wiemy, że nie śpią, bo wiemy, że wysyłacie nam głosówki, że nie śpicie, ale jest jeden wyjątkowy kierowca, który ostatnio przewoził ponad 6 ton na pacę, która może przewozić 420 kg.
4: Co?
3: Okazuje się, że gość przekroczył swoją ładowność o 650% ciężaru. Ja,
0: jak on to zrobił?
4: Nie wiem, ale spokojnie, spokojnie, bo on ma takie, wiecie, specjalne zawieszenie. Wiecie jakie?
3: No.
4: Służbowe zawieszenie.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Wytrzyma, da radę.
4: Tak, był taki przeładowany, bo tam wiózł wszystkie memy z Heizerem i pizzą książula.

No, jak tkwicie w miejscu o tej porze, to chyba najwyższa pora ruszyć z tego miejsca, bo 4 minuty zostały nam do godziny 7. Dawid, Podsiadło i pięknie płyniesz. O 7 u nas Flash Sports i prognoza pogody, czyli wszystko, czego potrzebujecie o tej porze.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł.

0: Ekstra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
7: Wjechała siódma, czas na Flash, sport i pogodę. Jest z nami Ania Łopuszańska.
8: Dzień dobry, jestem. Zapraszam na Flash. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem, szczególnie na północy kraju. Alerty drugiego stopnia wydano dla Pomorza, dla powiatów wzdłuż wybrzeża. Powieje z prędkością do 100 km na godzinę, a o poranku może też zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia wydano też dla części Pomorza Zachodniego i Podlasia. Będą aktywne do wieczora. Niewykluczone, że 15-latek, sprawca tragicznego ataku w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu, będzie odpowiadał jak osoba dorosła.
9: Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
8: Tłumaczy sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik. Dziś do sądu mają zostać przekazane zabezpieczone przez prokuraturę ślady i dowody. Trzeba wprowadzić przepisy pozwalające na szybkie blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie, mówił wczoraj szef rządu Donald Tusk. Na wiejskiej politycy tymczasem wzięli się za nielegalne treści w sieci. Wieczorem Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na błyskawiczne ich blokowanie. W styczniu część przepisów zawetował prezydent, potem zmianami zajęło się Ministerstwo Cyfryzacji. Procedury pozwolą na szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. Ustawa antyalkoholowa przyjęta. Jest zgoda Sejmu na wprowadzenie w kraju nocnej prohibicji. Nowe przepisy przewidują też zakaz promocji alkoholu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Po 237 dniach w kosmosie ekipa astronautów wróciła na Ziemię. To czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12.
10: And as you can see on your screen,
8: jak widzimy, mamy widoczne potwierdzenie o wodowaniu. Ekipa prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: No i na otwarcie piłka ręczna w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Wisła Płock wygrała starcie z Wardarem Skopje 32-26, a dziś będziemy śledzić zmagania naszych tenisistów. Przede wszystkim w turnieju w Chinach popiszą się Hubert Hurkacz oraz Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju Hubert Hurkacz zmierzy się z Nowakiem Dziokowiczem.
11: Niezwykłe wyzwanie, będę grał mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
8: Start spotkania w południe o 13:00. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie powalczy z Belgijką Elis Mertens.
6: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Dziś wiatr może potargać włosy, a parasol i kurtka to zestaw obowiązkowy. Jesień pokazuje swoje gorsze oblicze, niestety na termometrach znacznie mniej niż ostatnio, od 12-13 stopni na północy, przez 14 stopni w przeważającej części kraju, do 15 na południowym zachodzie, do tego szarości, no i jedynie niewielkie przejaśnienia niestety.
6: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
12: Ej, a pamiętacie, jak było 40 stopni? Jak mówiliśmy, że jest za ciepło?
13: Mm-hmm. Ja nie pamiętam.
8: Bo my sobie narzekamy na takie rzeczy zazwyczaj.
12: Dzień dobry.
13: Ciepłe wspomnienia. Filip Kliber.
12: Karola Kowalska.
13: Mateusz Marek. A Ania będzie za godzinę. Będziesz, Aniu?
8: Będę, przyjdę.
13: To posłuchaj sobie Alana Walkera.
12: Jakby się coś w tej pogodzie tam dało zmienić, Ania, to chętnie tam przyjmiemy.
8: Postaram się. Skłamię po prostu.
13: Niżej, wyżej.
12: Nie. Biomety. Tylko prawda.

0: Zagwizdałbym, ale średnio mi to wychodzi. Za to super to wychodzi tej ekipie. Alok, Ziba, Porszuk, Aldemen, Dive into the Ocean na 10 po 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Taki piesek truflowy wybrał się na grzyby w Abruzji. Piesek taki, który już szkolony jest do szukania trufli.
0: No,
2: zamiast trufli chodził, szukał i znalazł, wiecie co?
3: No.
2: A taki woreczek z białym proszkiem i okazało się po oglądzinach policji, że to jest warte 25 tysięcy euro.
3: No, proszę bardzo, 25 tysięcy euro. No bo to był piesek, który miał nos, ale nie do grzybów, tylko po prostu nos do interesów miał.
4: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Skoro znalazł biały proszek, to może pies Heizera, tylko starego.
2: Czy do prania, tak? No tak, rozumiem. Tak. Mhm.

0: I od razu lepiej jest w samochodzie. 15 minut po godzinie 7 Paraiso w RMF Max. We wstawaj nie udawaj, ale teraz, moi drodzy, to będzie humor dopiero. No, teraz to będą jaja.
1: Mamy dla was propozycję weekendowej zabawy. Mega suchej, takiej, że będzie trzeba regularnie przepijać wodą. Chcemy was zaprosić do zabawy pod tytułem Żartoniada. Śniadaniada, czyli każdy przesyła śmiesznego suchara, ale takiego właśnie, że
2: takiego, aż, takiego, tak, takiego, że pan Karol byłby naprawdę dumny.
1: Mocne suchary, tylko
2: ten pan,
1: mocne.
2: Ten pan Karol, który zawsze suchary opowiada. No to co, na pewno macie jakiegoś asa w rękawie? I jak chcecie, żeby wszyscy inni w naszym kraju powtarzali wasz żart w piątek w pracy, no to to jest ten moment. Wysyłacie nam głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Wasz ulubiony suchar, my go potem zapodajemy na antenie i bolą nas brzuchy ze śmiechu.
3: Ja mam fajnie? Pierwszy.
0: No dawaj.
3: Dlaczego bateria jest mokra? No bo pada. Jezus.
0: No, więc wy widzicie, to nie będzie trudne przeskoczyć ten poziom.
1: Tak. Czekamy na ekspertów.
0: Nagraj głosówkę, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś, to jest najlepszy moment, żeby wysłać nam swojego suchara.
4: Reklama.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bagador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
19: I po reklamie.

0: Z tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: na zawsze. 7:29 jest Zalia i Tylko kochaj mnie, ale teraz uwaga, nie zapinajcie pasów, bo będą was bolały brzuchy od śmiania.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Będą albo nie będą, bo to są żarty wysokiego ryzyka, ale takie najbardziej lubimy. Wjechały do nas z głosóweczkami suchary od was po to, żeby urządzić wszystkim razem piątek, żebyście mieli co przez cały weekend powtarzać. Kochani, co odpalmy naszą pierwszą w historii?
0: Śniadaniadę!
2: Śniadaniada!
3: I bardzo
4: proszę. Jak nazywa się Japończyk, który widzi okno? To Shiba.
5: A dlaczego beton nie ma pracy? Bo go wylali.
6: Dlaczego elektrycy w poniedziałki często nie przychodzą do pracy? Bo po weekendzie są na fazie.
7: Jakiej dziewczynie wychodzi najlepiej taniec? Dance.
3: Tak, to jest mocne.
0: To był taniec z wami, ludzie kochani.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
8: No i gdzie? Gdzie słyszeliście te suchary?
0: Oczywiście, że w RMF Max.
8: No to wiecie, co mówić dalej. Dzielcie się sucharami, a my do sucharów, do śniadania, do kawy gramy. Kylie Jackson w RMF Max, minuta po 7:30.
3: Dance, dance.

0: ale wam zagraliśmy na dobry humor. Faruko i Pepas, to jest RMF Max.
1: I teraz, słuchajcie, są dwie informacje. Jedna jest dobra, a jedna jest zła, ale też w sumie dobra.
2: To może zacznij od tej złej, co?
1: No, zła jest taka, że dzisiaj jest ostatnia szansa, żeby wygrać milion, ale spokojnie, w tym tygodniu.
2: A to spokojnie w takim razie, bo dobra jest taka, że ten milion może być już twój dzisiaj i jeszcze jest łatwiej go zgarnąć właśnie teraz, bo robimy dwa finały. Masz dzisiaj aż dwie szanse na zostanie milionerem. No
0: ale
2: po prostu,
0: fajnie.
2: No.
0: W sejfach minimum 5000 złotych, ale to, co wygląda tam najlepiej, jak tak patrzymy sobie, no to jest ten okrągły milion złotych. To jest naprawdę, słuchaj, mega dużo pieniędzy i to jest na gołe oko widać.
1: Wiemy, że jesteście jakby w biegu, że jest rano, ale jakby dobrze jest to załatwić teraz, no bo potem człowiek zapomni.
2: Dokładnie.
1: I zagrać lepiej jest już od samego rana, no.
2: Także jeden SMS, jedno zgłoszenie, a już masz szansę na dwa finały i to brzmi, no prawda, spoko,
1: fair,
2: nie? No, sans fair, dokładnie. No.
0: Milion złotych, taka kasa jest do wygrania teraz, także kiedy słuchasz RMF Max.
1: No, zgłoszenie SMS-em z hasłem Max 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez rmfmax.pl.
0: Max. Raz jeszcze, żeby ci nie uciekło. 7467 śli teraz. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that

0: O, 10 minut o godziny 8. Najlepsze hity to Wasted we Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polacy po raz pierwszy w historii zakupowej kupują, słuchajcie, więcej i częściej słodycze niż napoje z procentami. I już mówię, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o nasze wydatki na słodycze, to wydajemy grubo ponad 200 miliardów złotych rocznie. Okay. Na procenty, no tak koło 14 miliardów.
4: No i bardzo dobrze i zdrowo i super. I dzięki temu jest szansa na to, że w polskich domach częściej będzie padać to zdanie: kochanie, idę dzisiaj z chłopakami na miasto na żelki.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Tak będzie.
4: Fajnie, smacznie.
0: Możecie dzisiaj sobie skoczyć na żelki.
4: Tak.
0: Polecamy.

0: Hi Mani nas grzeje swoim hitem Don't Be So Shy na 5 minut przed godziną 8, a za chwilę was rozgrzeją najważniejsze informacje z całego kraju. Hej!
1: Będzie prognoza pogody nie taka ciepła, hej, ale będziemy robili wszystko, żeby było przynajmniej
2: będzie sport
1: przyjemnie.
2: Tam heja, heja do przodu.
0: Wiadomo.
2: No i informacje. Tak jak trzeba.
0: Pytanie w takim razie, czy polska kadra gra, nie? Może nie. Zaraz się dowiemy. Za 4 minuty flash.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tato, z czego były pierwsze książki?
7: Z glinianych tabliczek?
6: To jak wtedy zaginali rogi?
8: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Na zegarach punktualnie 8, Flash Sport, pogoda, no i przede wszystkim Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie. I na otwarcie poranna dawka informacji dla kierowców. A4 w Śląskiem stoi. Problemów spodziewajcie się na wysokości Zabrza. Po zderzeniu ciężarówki z osobówką zablokowany jest prawy pas ruchu w stronę Wrocławia. To teraz dobra wiadomość dla kredytobiorców, bo nie musicie się obawiać wyższych rat. Prezes NBP Adam Glapiński oddala widmo podwyżek stóp procentowych w przyszłym miesiącu.
8: Na to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
7: A od czego to zależy? No przede wszystkim od nagłych skoków cen ropy i paliw, bo to podbija inflację.
8: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
7: Mówił szef NBP Adam Glapiński. Krakowianie tymczasem szykują się do drugiej tury wyborów. To już ostatni dzień kampanii. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. W niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydują, kto przejmie prezydencki stołek. A starcie rozgrywa się pomiędzy Łukaszem Gibałą a senator KO Moniką Piątkowską. Zwycięzca zmierzy się z problemami Krakowa. Mowa między innymi o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
9: Ceny mogły być niższe, bo w porównaniu do innych miast na pewno są wyższe. Nawet te ulgowe właśnie.
10: Że w Warszawie w dalszym ciągu są tańsze bilety niż w Krakowie.
11: Już może niekoniecznie z tą ceną w dół, ale wydłużyć czas, ponieważ no ten bilet czasem 15-minutowy, to się po prostu nie opłaca.
7: Mówili mieszkańcy. Polska gra komputerowa na wielkim ekranie Paramount Pictures pracuje nad filmem rozgrywającym się w uniwersum cyberpunka. Gry, która została stworzona i wydana przez polskie studio CD Projekt Red. Studio ma uczestniczyć w produkcji, a całość ma być produkcją Lorenzo Di Bonaventury, znanego przede wszystkim jako producenta filmowej serii Transformers. Gra Cyberpunk sprzedała się na całym świecie w ponad 40 milionach egzemplarzy.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: No i na początek piłkarska ekstraklasa. Dziś o 20.30 ekipa GKS-u Katowice zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Nieco wcześniej, bo o godzinie 18.00 spotkają się Wieczysta, Kraków i Wisła Płocka. Jutro Śląsk podejmie Lecha. Jesteśmy zadowoleni z pierwszego rozdziału tego sezonu. Potrzebujemy pełnego sukcesu w drugiego. Do kolejnej przerwy mamy 9 meczów. Mówił trener Lecha Nils Frederiksen, a w niedzielę hit 10. kolejki, w którym Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków. Fani tenisa tymczasem czekają zapewne na spotkanie Huberta Hurkacza z Nowakiem Dziokowiczem w drugiej rundzie turnieju ATP w Szanghaju. To o 12.00, a około 13.00 z kolei ma się zacząć mecz Igi Świątek, której rywalką będzie Alice Mertens.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: No i cóż, na termometrach dziś maksymalnie 12 stopni w Trójmieście, 14 stopni to Warszawa, Kraków, podobnie będzie w Rzeszowie, najwięcej 15 stopni we Wrocławiu. No niestety, nie mamy dla Was dobrych informacji, bo to chmury będą miały przewagę. Jeżeli pojawią się przejaśnienia, to naprawdę na krótko i taki będzie cały weekend.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Hity na maj.
6: Dobra, słuchajcie, bierzemy to na klatę i robimy wam naprawdę fajny piątek. Tak. Nieważne jaka pogoda, jak zostaniecie z nami, będzie dobrze.
13: Poza tym, gdzie są ci jesienni entuzjaści, że kocyk, że herbatka, że siedzimy, że niech pada?
7: Ja nie wiem, nigdy nie byłam.
13: Biomet im spadł i teraz siedzą pod kocem. I dobrze, że siedzicie, jesteście razem z RMF Max, bo już dla was somber. Jesienny somber i numer My Body Isn't Ready. 7:45.
6: Kleiber też jest.
13: Karolina Kowalska.
14: I Marek. Maciejko.
13: Kowalski.

0: Ale znaleźliśmy wam numer na piątek, Danza Kuduro, i o dzień stajesz od razu bardziej kolorowy. To jest RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I sam się muszę odpocząć od tańczenia po tym numerze. No, słuchajcie, w Czarnej Dąbrówce policja zatrzymała taki pojazd, który budził podejrzenia swoim stanem technicznym. Mhm. I tam za kierownicą siedział mężczyzna, który przedstawił lewe dokumenty. Udawał swojego brata po prostu, bo on sam miał cofnięte prawo jazdy, ale okazało się, że jest za mało podobny do brata.
0: Nie wyszło.
3: I się mu nie udało i mu skonfiskowali wszystko.
4: Znaczy teraz, jeżeli chce jeździć dalej, no to następnym razem będziesz musiał po prostu udawać samochód.
1: O poranku słuchasz RMF Max.
4: Gorzej jak jeździł elektrykiem, nie? Bo wtedy musi po prostu zrobić... I tyle. Axwell już teraz dla wszystkich.

0: Tanecznym krokiem się wchodzi do pracy i to się wchodzi dzięki RMF Max. Silvia Bampa i On Tonight na 19 minut po godzinie 8. U nas macie najlepsze bęgery.
1: No widzimy, że jest jakiś kolejny wyciek danych. 2,5 miliona pacjentów, tym razem z gabinetów stomatologicznych.
0: No tak,
1: kurczę,
0: znowu,
1: wiecie
0: no.
1: co, już naprawdę, to ja nie wiem, no już to jest kolejny wyciek i myślimy, że pora wziąć sprawy w swoje ręce.
2: Tak jest, nagraj nam głosówkę po prostu. Co powinniśmy o tobie wiedzieć? Naprawdę, tak. Co sam chcesz, żeby wszyscy o tobie wiedzieli? Żeby już nie było żadnych wycieków, po prostu wszystko będzie jasne.
0: Chcesz? Nagraj, zrób innym dzień, spróbuj, zwłaszcza jak miałbyś się odezwać do nas po raz pierwszy, a wszyscy posłuchamy, pośmiejemy się.
1: Jasne, że pewnie. Tak, no. Na Messengerze RMF Max albo na Instagramie RMF Max nagrywasz, co sam chcesz, żeby wszyscy o tobie wiedzieli i miejmy to z głowy.
0: Dajcie spokój z tymi wyciekami.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz.

0: Voucher na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
19: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: Hejka, tu Maciek.
22: Ja też dołączam, jestem Aneta.
23: Hey, this is Imagine Dragons.
24: What's up, it's Sean Paul.
25: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Krosno 97 i 6 FM.

0: Tak robi Timbaland najczęściej w swoich produkcjach. A jeszcze była Nelly Furtado i Justin Timberlake. A, give it to me, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jest 8:31, kolejny wyciek danych medycznych nastąpił i w związku z tym my postanowiliśmy, żeby zapytać słuchaczy RMF Max, skoro i tak tyle tych wycieków było, tak. I tak wszyscy o nas wszystko wiedzą, tak. To czego, co powinniśmy o was wiedzieć?
2: No i teraz tak, dostaliśmy tyle wiadomości, tak. I powiedzieliście nam tyle rzeczy, których nie chcieliśmy wiedzieć. Że zagramy tylko jedną.
0: I nie możemy wam puścić, ale ta jedna jest naprawdę wybitna. Skupcie się, niech to zostanie między nami. Poczekajcie, puścimy jeszcze raz, dobra? Dobra, no. O, może teraz, no.
3: Ja noszę tylko...
2: Jeszcze raz.
0: Dobra, teraz dawaj.
3: Ja noszę tylko satynowe bokserki. Tylko żeby to nie wyciekło.
2: Nie, zostajemy z nami.
0: Nie, Dawid z Gdańska, spoko, nie. Patrz.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: Nie, spoko.
4: Nie. To między ile nami. Razy my musieliśmy to w ogóle puścić, żeby to się udało. Także to zostaje, spokojnie.
0: Na 100%.

0: Sexy Magic i m.in. Pink Panthers oraz Fred Again na bicie. 8.37 w RMF Max. To jest super moment, to super, że z nami jesteście.
1: Robimy dzisiaj Hej Hej dwa finały, gdzie można wygrać pieniądze. To nie są pieniążki, to są realne, fajne pieniądze. To jest naprawdę gruby hajs, bo można wygrać nawet 1 000 000 złotych w RMF Max.
2: Także nie dość, że jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały, no to jeszcze kurczę, przecież za to, że z nami jesteście, no to wypadałoby, żebyście coś z tego mieli, prawda?
0: No, to nie tylko, że tak, że tego wkładacie, ale tak sami coś wyciągacie,
2: tak,
0: nie?
2: Także jeśli słyszysz nas teraz, no to słuchaj, masz od razu przewagę nad innymi, bo teraz ty wiesz, że twoje szanse pomnożymy razy 399, ale tylko przez 9 minut.
1: Mega! Słuchaj, naprawdę musisz wykorzystać tą okazję i mówimy ci to my po przyjacielsku, po koleżeńsku.
0: Tak, między
1: Więc
0: nami.
1: Wykorzystaj
0: między
1: to po nami. Prostu. Zgłosz się SMS-em z hasłem MAX na numer 74670492 z VAT-em albo przez rmfmax.pl, gdzie ci szybciej, gdzie ci wygodniej. My czekamy po prostu.
0: Także już zgłoś się do zabawy teraz.
2: Dwa finały, a teraz szanse mnożymy razy 399.
0: Tylko przez 9 minut.
1: Ślij MAX na 7467.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Kultowy Bonneville zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumpha i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumph Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: I po reklamie.

0: No jest przyjemnie. Jest tak rozkosznie. Buja. Tame Impala, Loser, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Uwielbiam.
0: Uwielbiam, ja tak samo.
3: Uniwersytet Jagielloński opublikował statystyki ostatnio rezygnacji ze studiów. Tak, mamy początek października, ale już niektórzy rezygnują. Okazuje się, że najrzadziej rezygnują studenci nauk medycznych, najczęściej kierunków humanistycznych. Dlaczego? No, między innymi dlatego, że trudno jest im łączyć studia z pracą albo z drugim kierunkiem.
0: No tak, no bo studia to nie są dla mięczaków, nie? Studia przygotowują do pracy na trzech etatach.
1: Poranku słuchasz RMF Max.
0: Pewnie. Po co robić jeden kierunek humanistyczny, jak można robić dwa, albo trzy, albo cztery, a potem i tak ciężko znaleźć robotę.
4: Ale u nas dobrze znaleźć jest dobre hity. MJ Deli i Deli Supreme.

0: To jest numer, do którego świetnie maszeruje się do pracy na 9:00. Rihanna, Only Girl w RMF Max, do 9:00 zostało 6 minut.
1: I tymczasem przenosimy się do Kołobrzegu, bo tam pan Mieczysław. Pozdrawiamy pana Mieczysława. Pan Mieczysław ma fajne hobby, hoduje sobie pomidorki. Aha. I fajnie i super jest na emeryturze. I tym samym może się pochwalić największym pomidorem w Polsce, ponieważ wyhodował giganta, którego krzak ma prawie 6 metrów wysokości. I to nie koniec, bo ten krzok cały czas rośnie, nie?
2: Wow, to jest jedyny gość, że go spytasz: panie, co pan robi na emeryturze? To on może odpowiedzieć legalnie: pomidor.
1: Max. A wy możecie posłuchać Flesza i prognozę pogody już punktualnie za 5 minut o godzinie 9 w RMF Max.
3: Reklama.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM.
1: Minęła dziewiąta, więc w RMF Max pora na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam o poranku. Część szkół na Mazowszu odwołuje dziś lekcje w związku z serią ataków, do której w tym tygodniu doszło na terenie placówek. Chodzi przede wszystkim o sytuację z okolic mazowieckiego Wyszkowa, z miejscowości Leszczydł Nowiny. Tam wczoraj 15-latek śmiertelnie ranił nożem kobietę, która pracowała w szkole jako woźna.
2: W całej gminie Wyszków zamknięte są też teraz dwie szkoły w mazowieckim Legionowie i podobnie jest w gminie Wołomin. Są wydane nowe komunikaty. W nich władze samorządowe podkreślają, że nie ma potwierdzonych informacji o realnym jakimkolwiek zagrożeniu, a ta decyzja o odwołaniu lekcji to jest część działań prewencyjnych.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Podkarpacka policja uspokaja, że dotychczasowe weryfikacje doniesień o rzekomym niebezpiecznym challenge'u w internecie nie potwierdziły jego istnienia i apeluje o niepowielanie niesprawdzonych informacji. Sprawdźmy lepiej, co na drogach. Na Podkarpaciu doszło dziś do serii kolizji w Krośnie, Lesku, Tarnobrzegu oraz Babice. Zdarzenia objęły samochody osobowe, ciężarówkę, motocykl oraz autobus, a w Tarnobrzegu na ulicy Szpitalnej kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu z powodu pracujących na miejscu służb. Na szczęście w żadnej ze stłuczek nie było poszkodowanych. W tej chwili w Krośnie najwięcej czasu stracicie na wlocie do miasta od strony miejsca Piastowego i na wylocie w kierunku Potoka. Z innych doniesień, sanocki artysta Arkadiusz Andrejkow tworzy dwa murale na pylonie Mostu Królowej Zofii w Sanoku. Po jego obu stronach, przy ścieżkach pieszo-rowerowych, powstaną wizerunki Królowej Zofii oraz Króla Władysława Jagiełły.
3: To nawiązanie do królewskiej historii Sanoka i nowy artystyczny akcent, który wzbogaci przestrzeń nad Sanem. Most zyska kolejną atrakcję dla mieszkańców i turystów. Prace potrwają około 2 tygodni. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia na ścieżkach pieszo-rowerowych.
1: Informował Łukasz Zakrzewski. Październik to też jeden z najlepszych miesięcy dla grzybiarzy. W lasach Podkarpacia nie brakuje dorodnych okazów, a sprzyjająca dotąd aura zachęcała do wycieczek z koszykami.
4: Te grzyby, które zbieramy, to efekt już owocowania grzybni, która jest w lesie, tylko ona musi ożyć, musi dostać takiego powera, czyli woda, ciepło. I wtedy pojawiają się owocniki grzybów. Najbardziej cieszą nas oczywiście te, które dają się zjeść.
1: Mówił rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Szczególną popularnością wśród grzybiarzy cieszą się lasy w Bieszczadach, Beskidzie Niskim oraz okolicach Brzozowa, gdzie jesienią pojawia się wiele gatunków cenionych przez zbieraczy. Na koniec tego krótkiego flesza mamy jeszcze dobrą wiadomość dla rodziców ze Skoły Szyna. Oficjalnie otwarto tam nowy żłobek, przygotowany dla 40 maluchów do 3 roku życia. Budowa parterowego obiektu kosztowała ponad 5,5 miliona złotych, a inwestycje sfinansowano z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz programu Maluch Plus. W żłobku są jeszcze dostępne wolne miejsca dla dzieci. Jeśli nie szukacie opieki dla swoich maluchów, wystarczy zgłosić się do placówki. Tam dowiecie się wszystkiego na temat zapisów. I to by było na tyle w RMF Max o poranku. To był krośnieński flesz w pigułce, a teraz zapraszam już na aktualną prognozę pogody.
5: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ten piątek na Podkarpaciu przyniesie nam spore zmiany w pogodzie. Po przejściu frontu temperatura wyraźnie spadła, ale w ciągu dnia opady znikną i niebo zacznie się przejaśniać. Krosno, Sanok i Brzozów zanotują dziś do 15 stopni, a w Lesku zobaczymy 14. Najcieplej dziś w Jaśle, tam maksymalnie 16 kresek na plus. Początkowo zachodni wiatr w porywach osiągnie do 55 km na godzinę, a w Bieszczadach do 80, ale później zacznie słabnąć. Sobota przyniesie lekkie ocieplenie do około 18 stopni i przelotny deszcz w całym regionie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: I ten piątek leci, patrzcie, już dziewiąta zaraz leci, tyle. No, poranek zleciał.
8: A ja jeszcze pytanie mam. A? Czy jesteś może dzisiejszą datą?
7: Bo
8: jesteś 9 na 10.
7: Mocne!
9: I no to jutro będzie lepiej.
8: Filip Kliber.
9: Karola Kowalska.
7: Mateusz Marek.
8: Dzięki za dziś, do usłyszenia.
9: Pa.

0: Ale jakże mamy wrócić? Co teraz? Teraz zwariowaliście?
1: Nie, to są jakieś jaja, słuchajcie, ale...
2: No, musieliśmy wrócić, słuchajcie, bo okazało się, że mamy newsa takiego naprawdę z ostatniej chwili.
0: I musimy pilnie wam ogłosić, że wzrosła nagroda w dzisiejszej złotej kumulacji.
1: Aż do 1 100 000 złotych.
0: Ludzie, tak. No naprawdę, to wracamy i opowiadamy, no nie ma
2: jedno
0: tak.
2: Zgłoszenie i bierzesz udział w dwóch finałach, to jest naprawdę uczciwa propozycja i jeszcze większa nagroda w piątek, bo 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Także zgłoś się SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em.
1: Lub wejdź sobie przez rmfmax.pl i w dzisiejszej złotej kumulacji jeszcze większa kasa do wygrania. No.
0: Nie, no
1: 1 100 000.
0: Bo dla takich informacji warto wrócić.
2: Ślimax. Ślimax z SMS-em na 7467.
1: Dobrze, że wróciliśmy.
0: Całe szczęście.
2: Nie ma za co. No to grajcie. 1 100 000 czeka w RMF Max.

mrozu Vito Bambino, za wysoko, za daleko. Nie ma, że za wysoko. Przy takich nutach właśnie unosimy się tych parę centymetrów do góry. A jak sobie jeszcze pomyślimy, że jest piątek, piątek, piąteczek, piątunia, to w ogóle nie parę centymetrów, tylko pod sufit lecimy. No nie dosłownie, wiadomo, w przenośni, ale jakoś robi się lżej przed weekendem. No to witajmy ten weekend jak najszybciej. Lećmy z przedpołudniem. Dawid Miązek, zapraszam na Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. A dlaczego najlepszy? Bo gramy hity takie jak ten. Alan Walker, Ava Max i majestatyczne Fate.

0: i w takim tempie jak tego numeru, tempo, mam nadzieję, że nam dzisiaj praca w piąteczek zleci i będziemy sobie witać weekend. Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w RMF Max. Przywitać weekend można na różne sposoby, można imprezowo, można tak na spokojnie, tak się wyłożyć na kanapie. No i jest jeszcze jeden sposób, który bardzo wam polecam. Można przywitać weekend zgarniając milion złotych. Nie, przepraszam, 1 100 000, bo podkręciliśmy przed chwilą nagrodę główną. 1 100 000. I czy to jest trudne? No, biorąc pod uwagę, co trzeba zrobić, to naprawdę to jest banalnie proste. Trzeba albo wbić na www.rmfmax.pl i tam dołączyć do złotej kumulacji, albo wysłać do nas po prostu SMS-a z hasłem MAX pod numer 7467 za 4,92. No i tyle! To są jedyne czynności, które być może dzielą cię od 1 100 000 złotych, a dzisiaj szansa na zgarnięcie tych pieniędzy jest podwójna, bo dzisiaj mamy przecież dwa finały. 1 100 000 złotych. Jeszcze raz. 1 100 000 złotych dla ciebie, na twoje marzenia, na twoje wydatki, na twoje, no, fajne życie. Co tu dużo mówić. rmfmax.pl albo 7467. Hasło Max wysyłaj już teraz. RMF Max.
1: Reklama. Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
7: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
12: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Ten piątek na Podkarpaciu przyniesie nam spore zmiany w pogodzie. Po przejściu frontu temperatura wyraźnie spadła, ale w ciągu dnia opady znikną i niebo zacznie się przejaśniać. Krosno-Sanok i Brzozów zanotują dziś do 15 stopni, a w Lesku zobaczymy 14. Najcieplej dziś w Jaśle, tam maksymalnie 16 kresek na plus. Początkowo zachodni wiatr w porywach osiągnie do 55 km na godzinę, a w Bieszczadach do 80, ale później zacznie słabnąć. Sobota przyniesie lekkie ocieplenie do około 18 stopni i przelotny deszcz w całym regionie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: RMF Max. RMF Max Krosno.

Jonatan z Liwką i PZ-em jeszcze o tej porze obejmują noce, a my tu już myślimy o tym, żeby weekend objąć jeszcze trochę, jeszcze piątkowa zmiana w pracy do ogarnięcia, chociaż planować można już w tej chwili. No to przypominam, że jutro odbędą się sportowe wydarzenia, które powinny przyciągnąć miłośników aktywności fizycznej z całego regionu. Drugi korczyński półmaraton górski oraz 11 bieg do Prządek. Start obu biegów zaplanowano na godzinę 11, a uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z wymagającymi malowniczymi trasami w otoczeniu przyrody. Równocześnie w Piotrówce o tej samej godzinie będzie można wystartować w ogólnopolskich zawodach w biegach na nartorolkach. To propozycja dla fanów sportów zimowych w jesiennej odsłonie. Także wiecie już, z czego można wybierać, a co tu wybraliśmy dla was na piątek w RMF Max. Krosno, będziecie zadowoleni. Tu Colors najpierw, a później Ed Sheeran.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Tato, co znaczy negocjować?
10: Szukać porozumienia.
9: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
11: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria. Let's go!
13: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: Emila.
16: Cześć, z tej strony Igor.
17: Hello, this is Ina.
18: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
19: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: Krosno 97 i 6 FM.
21: Na zegarach 10, a w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. 4 kolejnych nastolatków zostało zatrzymanych od rana za publikowanie w mediach społecznościowych nagrań z groźbami pozbawienia życia innych osób. To 16-latek zatrzymany po 6 rano w Szczytnie w Warmińsko-Mazurskiem, 2 15-latków z Pruszkowa i 13-latek ze stołecznego Bemowa. Teraz muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Tymczasem policja wydała komunikat, w którym informuje, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawić się miał internetowy challenge, którego uczestnicy mają być sprawcami ataków w szkołach. Jednocześnie policja przestrzega wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna.
20: To jest RMF Max Krosno.
21: Rada Ministrów przyjęła program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31 o wartości ponad 102 miliardów złotych. Projekt zakłada przygotowanie państwa na kryzysy poprzez budowę schronów, tworzenie rezerw wody i energii oraz rozwój samowystarczalności szpitali. Plan przewiduje również przekształcenie co najmniej jednej jednostki OSP w każdej gminie w wyspecjalizowany podmiot ratowniczo-logistyczny oraz edukację obywateli w zakresie przetrwania pierwszych 72 godzin zagrożenia. Wkrótce dowiemy się, jak program realizowany będzie na Podkarpaciu. Przejdźmy dalej. Młodzi mieszkańcy Krosna po raz kolejny zyskali szansę na realizację własnych pomysłów w ramach 6. edycji programu Obudźmy Miasto. Organizatorzy z Biura Wystaw Artystycznych oraz Centrum Aktywności Młodzieży wyłonili już zwycięskie projekty na ten rok. Ile zgłoszeń wpłynęło i jak oceniono ich jakość?
22: Komisja się zebrała i spośród 8 inicjatyw zgłoszonych przez młodzież, wszystkie 8
0: zostanie zrealizowanych przez nas, także...
14: Tylko 8? Nie było więcej chętnych?
0: No, w tym roku rzeczywiście tych inicjatyw jest mniej, natomiast wierzę w to, że ich jakość będzie i tak zadowalająca dla nas wszystkich.
21: Wyjaśniła wicedyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie Anna Morcinek, a rozmawiał z nią Łukasz Zakrzewski. Krosno przygotowuje się też do konsultacji planu ogólnego. Dla działek z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zasady się nie zmieniają. Na pozostałych terenach dokument wyznaczy strefy planistyczne i obszaru uzupełnienia zabudowy, niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, a mieszkańcy będą mieli minimum 28 dni na składanie uwag. Na koniec tego krótkiego flesza zmieniamy temat i przechodzimy do kultury. W piwnicach przedprożnych Krośnieńskiego Centrum Dziedzictwa Szkła można oglądać nową wystawę czasową z unikalnymi eksponatami z lat 50. i 80. XX wieku. Ekspozycja powstała we współpracy z Muzeum Podkarpackim, które dysponuje bogatymi zbiorami lokalnego hutnictwa.
15: To jest taka pierwsza nasza wspólna inicjatywa. Muzeum Podkarpackie ma doskonałe zbiory szkła. Przez lata działalności Krośnieńskiej Huty gromadziło te obiekty szklane. No i dzisiaj ma ich tyle, że części przynajmniej nie jest w stanie nigdy wyeksponować.
21: Wyjaśniła Hanna Wajda-Lawera, kustosz Centrum Dziedzictwa Szkła. A ja zapraszam już na pogodę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: Dziś po raczej szarym poranku czeka nas umiarkowane lub małe zachmurzenie oraz odrobina słońca, a temperatury wyniosą od 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do nawet 16 w Jaśle. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr neutralny. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i porywisty, ale stopniowo zacznie słabnąć w drugiej części dnia. Jutro zrobi się odrobinę cieplej, ale po południu znów może popadać.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: No, jesieniary, jesieniarze będą mieć nareszcie swoją pogodę. Szkoda, że nie jesieniarze muszą też ją dzielić. Ale dobra, nie będziemy narzekać. W piątek pogoda nieważna, ważne, że piątek. A piątek i godzinę 10 zaczynamy od Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Dawid Miązek, zapraszam do 12.

Tylko kochaj mnie, a ta drobniutka dziewczyna o potężnym, ale aksamitnym wokalu to oczywiście Zalia. W RMF Max za chwileczkę, za to słuchajcie, robimy sobie podróż w czasie, cofamy się do pierwszej dekady lat 2000, kiedy rap i R&B zaliczyły największy rozkwit swojej miłości. I to jest efekt tego burzliwego związku. Muzyczna perełka Mark Ronson i Weave.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pan zalecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: I po reklamie.
11: Monika?
14: I jeszcze ja, Maciej.

Wiecie, który wyrusza na szaloną misję, żeby udowodnić, że jest zbawcą ludzkości, zanim wywołana przez niego katastrofa zniszczy wszystko. To już chyba się domyślacie, o kim mowa. Digger od dziś u nas na dużym ekranie, a teraz w RMF Max kolejna gwiazda dużego formatu, Teddy Swims.

0: I takich nowości poprosimy więcej, jeszcze więcej, panie Eben. All of my love, to jest RMF Max. Słuchajcie, wiecie, co jest fajniejszego od tego, że można zgarnąć w RMF Max 1 100 000 złotych? No to, że dzisiaj na zgarnięcie tych pieniędzy podwójna szansa, bo mamy aż 2 finały. Raz tylko wchodzisz do gry, ale jesteś w grze w obydwu finałach. Jak się nie uda w pierwszym, to w drugim możemy do ciebie zadzwonić. A wiecie, co jest jeszcze fajniejsze od tego, że są 2 finały, w których można wygrać w RMF Max 1 100 000 złotych, że szanse na to, że do ciebie zadzwonimy teraz, rosną 467 razy. Tak, bo mamy rundę bonusową w złotej kumulacji. Jeżeli teraz, czyli przez najbliższe 7 minut zgłosicie się do zabawy, no to właśnie wasze szanse tyle właśnie razy mnożymy. Wysyłasz jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7467. My zajmujemy się mnożeniem i w naszym systemie jest 467 SMS-ów od ciebie, a tylko raz płacisz 4,92. I dokładnie tak samo jest ze zgłoszeniami na naszej stronie na rmfmax.pl. Je też mnożymy, ale tylko przez najbliższych 7 minut. O nie, przepraszam, już tylko 6 minut. Także szybciutko wchodź do gry, żeby później nie żałować, jak ktoś inny zgarnie te pieniądze, a ty sobie pomyślisz, a to mogłem być ja, albo mogłem. Nie, po prostu wejdź do gry, daj sobie szansę 467 razy większą niż normalnie. rmfmax.pl albo hasło Max śli pod 7467.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000, czyli MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowie.
20: I po reklamie.
21: Z tej strony Krzychu.
22: Sylwia.
23: We are the Swedish House Mafia.
24: Hey, this is Taylor Swift.
25: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Krosno 97 i 6 FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
29: Dziś po raczej szarym poranku czeka nas umiarkowane lub małe zachmurzenie oraz odrobina słońca. Temperatury wyniosą od 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do nawet 16 w Jaśle. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza jest dobra, a biometr neutralny. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i porywisty, ale stopniowo zacznie słabnąć w drugiej części dnia. Jutro zrobi się odrobinę cieplej, ale po południu znów może popadać.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

No to mam nadzieję, że jest tam u was wesoło na piątkowej zmianie. Clean Bandit i Zara Larsson w RMF Max. Krosno, ogarniajcie pracę, żeby punktualnie zacząć weekend, a ja tu mam dla was kolejną weekendową propozycję, bo już w niedzielę o godzinie 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi Maciej Maleńczuk. Na scenie pojawi się z akustycznym koncertem. Będą szczere momentami, ostre teksty, dźwięk gitary, tak jak to u Maleńczuka. Usłyszycie zarówno największe przeboje, jak i mniej znane utwory w nowych aranżacjach. Myślę, że warto zarezerwować sobie ten wieczór i sprawdzić, czym tym razem zaskoczy Maleńczuk. To propozycja na niedzielę. No a na piątek jeszcze Oskar Cyms w RMF Max. Krosno dla wszystkich, którzy zmagają się z obowiązkami na pierwszej zmianie.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Minęła 11. W RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zaczynamy Flash. Kilkanaście osób od środy zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i internetowymi groźbami. Najnowsze informacje mówią o zatrzymanym nastolatku z nożem w szkole na warszawskim Ursynowie. 14-latek jest w rękach policji, a jego sprawą zajmie się sąd rodzinny.
1: Każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania, więc to absolutnie te sytuacje, to nie jest koniec naszych działań. Na godzinę 6 było 13 zdarzeń, natomiast już wiem, że będą kolejne zatrzymania.
0: Mówiła Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze nie mają obecnie informacji, by zatrzymani byli ze sobą powiązani.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Policjanci z Krosna zatrzymali troje mieszkańców powiatu. Mężczyznę w wieku 21 i 24 lat oraz 17-letnią kobietę podejrzanych o brutalne pobicie 25-latka i wyrzucenie go z samochodu na ulicy Witosa w połowie września. Wskutek napaści pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, a wobec nastolatki zastosowano dozór policji. Wszystkim grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Przejdźmy może do nieco przyjemniejszych tematów. 18 października w Generatorze Nauki Gen w Jaśle odbędzie się bezpłatne spotkanie dla kobiet Świadoma Dzisiaj, Zdrowa Jutro. W programie zaplanowano prelekcje specjalistów, m.in. o profilaktyce i samobadaniu piersi, pracy z bliznami czy terapii obrzęków, a także konsultacje z położną, dietetykiem czy fizjoterapeutką oraz koncert zespołu Nos w Kajak. Liczba miejsc jest ograniczona, a telefoniczne zapisy potrwają do 15 października. Jesienne wycieczki z koszykiem to dla wielu mieszkańców Podkarpacia ulubiona forma spędzania wolnego czasu. Grzyby można zbierać legalnie, a zbiory na własne potrzeby w lasach państwowych nie podlegają ograniczeniom ilościowym.
3: Grzyby w Polsce można zbierać do własnych celów bez jakichś ograniczeń ilościowych. To jest też cenna uwaga, dlatego że nie wszędzie w Europie tak jest i warto o tym wiedzieć, jeżeli się idzie do innych lasów, że tam można się natknąć nawet na sankcje z tego tytułu. U nas grzyby wolno zbierać i też grzyby są takim, można powiedzieć, takim naszym narodowym przysmakiem.
0: Mówił dziś naszemu reporterowi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Z kolei Bieszczadzka Kolejka Leśna wciąż przyciąga turystów na trasie z Majdanu do Balnicy. Październikowa aura i przebarwiający się las zachęcają do podróży zabytkową ciuchcią przez malownicze zakątki regionu. Jak więc wygląda jesienny rozkład jazdy bieszczadzkiej wąskotorówki?
4: Wtorki, czwartki, kiedy mamy pociągi kursowe na tygodniu, generalnie robimy od 6 do 9 kursów dziennie. Jest bardzo duże zainteresowanie. Pomału zaczyna się przebarwiać las. Las robi się już nasza polska złota jesień. No i myślę, że stąd duże zainteresowanie jest atrakcjami w Bieszczadach, a zwłaszcza Bieszczadzką Kolejką Leśną.
0: Mówił Marek Kochoła z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Ja tymczasem zapraszam już na prognozę pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Popołudnie zapowiada nam się dzisiaj znacznie przyjemniej niż poranek. Zachmurzenie ustąpi miejsca przejaśnieniom i rozpogodzeniom. Na termometrach zobaczymy jednak stosunkowo niewiele, bo tylko 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie i 16 w Jaśle. Ciśnienie i biometr są umiarkowane, a jakość powietrza mamy dobrą. Wiatr może być chwilami jeszcze dość porywisty, ale pod wieczór osłabnie. Nocą spodziewamy się od 5 do 8 stopni na nizinach i około 2 stopni na Podgórzu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Ostatnia godzina piątkowego przedpołudnia, więc już naprawdę, naprawdę pachnie weekendem. Lubicie to? Bo ja bardzo. No to teraz pod to lubienie właśnie I Like. Marlon Hofstadt i Softstar otwiera nam 11 w RMF Max. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek. Zapraszam.

jest duet. Mrozu i Kacperczyk robią nam klimat w pracy. Szkoda, że piątku nie mogą za nas ogarnąć, ale jak już sobie poradzicie z obowiązkami, to będziecie mogli zacząć weekend. No i to będzie szczególnie ważny weekend dla miłośników motocykli, bo w niedzielę punktualnie o 12 w Trzcianie rozpocznie się beskidzkie zakończenie sezonu motocyklowego, które pewnie zgromadzi miłośników jednośladów z całego regionu, którzy wspólnie pożegnają sezon na dwóch kółkach. Będzie wspólna parada motocyklowa, także warto pojawić się na miejscu, żeby poczuć klimat motocyklowego świata. To kolejna propozycja na weekend, na niedzielę, a teraz kolejna porcja dobrej muzyki do pracy w RMF Max Krosno. Daddy Yankee leci do was teraz, a później jeszcze mega numer od Armina Van Burena. RMF.

Lasting, Armin van Buuren z Saszą, to jest RMF Max, a dzisiaj, jeśli wierzyć kalendarzowi, mamy dzień poczty i uwaga, dzień pisania listów. No, kiedy ostatnio napisaliście list? Bo ja to nie wiem, chyba jeszcze jak byłem nastolatkiem i byłem zakochany, bo to tak list to bardziej miłosny, nie? Kartki pocztowe, no to jeszcze tam z wakacji. Ale z listami to raczej słabo. Na szczęście do nas, jeżeli chcecie zgarnąć 1 100 000 zł, to nie musicie się rozpisywać, jakichś wielkich listów tam wypisywać, nie. Jedno słowo wystarczy i to wysłane SMS-em. Słowo MAX wysłane pod numer 7467 za 4,92. Tyle dokładnie wystarczy, taka jedna wiadomość, żeby dzisiaj zgarnąć 1 100 000 zł. Na to jest podwójna szansa, bo dzisiaj aż 2 finały złotej kumulacji. Jak się nie załapiesz na pierwszy, to na drugi. A jak do ciebie zadzwonimy i odbierzesz telefon, to jest bardzo ważna rzecz, no to już na dzień dobry masz 5 000 zł. Mniej nie będzie, może być tylko więcej. rmfmax.pl albo 7467 i hasło MAX, jak chcesz zgarnąć nawet 1 100 000.

0: No i takich numerów potrzebujemy w piątek w RMF Max Krosno, żeby nam ta pierwsza zmiana jak najszybciej i gładko poszła. Czekamy na weekend w Krośnie i okolicy, no i fani kinowych produkcji też czekają. Dziś u nas na dużym ekranie kolejna premiera.
1: Are you sure your parents aren't home?
0: Film Prime Time, opowiadający historię reportera, który decyduje się wkroczyć do podziemnego świata przestępczego. Jego głównym celem jest pokazanie prawdziwego oblicza telewizji i zmiana jej wizerunku. Ale coraz bardziej angażuje się w swoją misję, co prowadzi do obsesji na punkcie popularności. Dążąc do sukcesu, bohater zaczyna zatracać pierwotne wartości. Ciekawie się zapowiada. Prime Time z Robertem Pattisonem w roli głównej od dziś na dużych ekranach u nas. No a teraz od propozycji filmowych przechodzimy do dobrej muzy na piątek. Temper City mam dla was w RMF Max.

0: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Siemano, z tej strony White 2195.
6: Siema.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Popołudnie zapowiada nam się dzisiaj znacznie przyjemniej niż poranek. Zachmurzenie ustąpi miejsca przejaśnieniom i rozpogodzeniom. Na termometrach zobaczymy jednak stosunkowo niewiele, bo tylko 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie i 16 w Jaśle. Ciśnienie i biometr są umiarkowane, a jakość powietrza mamy dobrą. Wiatr może być chwilami jeszcze dość porywisty, ale pod wieczór osłabnie. Nocą spodziewamy się od 5 do 8 stopni na nizinach i około 2 stopni na Podgórzu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: RMF Max. RMF Max Krosno.

kochasz. Sobel, Francis i Dimsy, to jest RMF Max. No i co ja tu widzę? Tu już 12 napiera ostro. Zbliżamy się do 12, o 12 flash i pogoda. Po 12 studio przejmuje duet Asia Mews i Irek Jakubek, także mnie pozostaje tylko się pożegnać. Nie na długo, bo wracam do was jutro w towarzystwie Ady Krysian i Agaty Świderskiej. Lecimy w sobotnie przedpołudnie z bratnimi duszami. Dzięki za dziś i do jutra. Dawid Miązek, trzymajcie się, pa!

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
5: Mamo, ten bohater jest dziwny.
6: Nie lubisz go?
5: Lubię i to jest najdziwniejsze.
7: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Samo południe w RMF Max Krosno, kłania się Marek Makuła. Pora na szybki flash w pigułce i pogodę. Sąd zdecyduje dziś o areszcie dla 19-latka, który w środę zaatakował uczniów i pracowników zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Wczoraj wieczorem ten mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Także dzisiaj decyzja o areszcie dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że chce zrobić coś złego w swojej szkole. Za co odpowie?
7: Za kierowanie gróźb karalnych. Grożą mu maksymalnie 3 lata więzienia. Znacznie surowsza kara grozi 19-latkowi z Ostrołęki, który usłyszał m.in. zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu nawet dożywocie. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy, ale jak przekazuje prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy.
6: To był Michał Krasoń.
5: To jest RMF Max Krosno.
6: Policjanci na Podkarpaciu, tak jak w całym kraju, zwiększają patrole wokół szkół i za zgodą dyrektorów na ich terenie, reagując na ostatnie incydenty i krążące w sieci doniesienia o rzekomym niebezpiecznym challenge'u wśród młodzieży. Policja analizuje sygnały i uspokaja. Nie potwierdzono istnienia groźnego trendu. Służby zachęcają jednak rodziców i nauczycieli do zachowania czujności i niezwłocznego zgłaszania wszelkich niepokojących sygnałów. Zmieńmy temat. W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Tym razem prace obejmą odcinek drogi powiatowej relacji Olszyny-Jabłonica-Polska w miejscowości Gombornia.
8: Zaplanowane roboty obejmują przebudowę jezdni i jej poszerzenie do 5,5 metra. Na odcinku o długości 260 metrów powstanie również utwardzone pobocze, które zostanie oddzielone od jezdni krawężnikiem. Koszt zadania wynosi 470 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem całość prac ma zostać zrealizowana do końca tego roku.
6: A o szczegółach mówił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Z kolei w Chumniskach strażacy musieli interweniować z powodu drzewa nadgryzionego przez bobry, które zagrażało kierowcom na jednej z dróg gminnych. Strażacy z OSP Chumniska usunęli już niebezpieczny pniak i zabezpieczyli przejazd. Bóbr pozostaje na wolności. Tymczasem młodzież z Krosna przygotowała szereg pomysłów wpisujących się w filary ekologii, kultury oraz budowania odporności społecznej. Dzięki wsparciu programu Obudźmy Miasto, lokalni aktywiści w wieku od 13 do 25 lat wcielą w życie swoje autorskie przedsięwzięcia. Jakie są to inicjatywy?
9: Pierwsza inicjatywa to jest historyczna podróż do średniowiecza, czyli pokazanie dawnej kultury, tradycji, historii poprzez przygotowanie tematycznych stanowisk i pokazów. Następnie młodzi na sali sądowej, będą to warsztaty prawne, zakończone symulacją rozprawy sądowej. Będzie też slam poetycki, czyli cykl otwartych slamów poetyckich, tworzących przestrzeń do prezentowania własnej twórczości.
6: Mówiła Barbara Jurkowska z Biura Wystaw Artystycznych. A na koniec tego krótkiego flesza kontrole domowych paleniska w gminie Jedlicze. Upoważnieni pracownicy urzędu sprawdzają, czym palimy w piecach, wyłapując spalanie śmieci i weryfikując jakość paliwa oraz dokumentację kotłów. Urzędnicy podkreślają, że wizyty mają przede wszystkim charakter edukacyjny i doradczy. Niemniej podczas kontroli należy okazać dokumentację urządzenia oraz dowód zakupu węgla wraz ze świadectwem jakości.
5: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Przed nami dzień z umiarkowanym zachmurzeniem i sporymi dawkami słońca. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Rzeszowie, do 16 w Jaśle. Jakość powietrza w całym regionie jest dobra, a biometr i ciśnienie umiarkowane. Nocą po zachodzie słońca początkowo małe zachmurzenie, ale nad ranem chmur zacznie przybywać i może trochę pokropić. Sobota przyniesie z kolei nieco cieplejszą aurę z wynikami do 18 kresek na plus, ale i przelotnymi opadami deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
11: Bardzo lubię takie piątki, kiedy przychodzimy i od razu mówimy o wielkich pieniądzach.
12: Słuchajcie, dzisiaj dwa razy możesz zostać milionerem.
11: Pierwszy finał. Dosłownie za chwilę macie ostatnie 4 minuty, żeby się zgłosić. Ostatnie 4 minuty do losowania tego dzisiejszego szczęśliwego numeru.
0: By zagrać o milion, trzeba 1 100 000. Trzeba teraz wysłać SMS o treści MAX na numer 7467 albo zgłosić się przez nasze www.rmfmax.pl.
11: 4,92. Tyle kosztuje wysłanie hasła MAX pod szczęśliwy numer 7467.
0: Ostatnie już 3 minuty, by zgłosić się do gry o wielkie pieniądze. RMF MAX. Wyślij MAX na 7467.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Co to jest za piątek?
2: Jak ja się cieszę, że ja przy tym jestem. Słuchajcie, dwa finały dzisiaj. Dwa razy można zostać milionerem. No więc nie czekajmy, dzwońmy. Nie wiem, co teraz robicie, drodzy słuchacze, ale dzwonią pieniądze. I to jest argument, żeby odebrać to połączenie. To jest też argument, żeby odebrać porządną sumę. Już mamy pierwszy sygnał, maksymalnie 6 czekamy, ale nie jest to potrzebne. Dzień dobry, witamy w Złotej Kumulacji. Tutaj Daniel Dyk, dzwonię w sprawie sejfów. Z kim mam przyjemność? Czy ja usłyszałem Krzysztof?
3: Tak, zgadza się.
2: Cześć Krzysztofie, bardzo miło, że na ciebie trafiło. Czy ja słyszę, że jesteś gdzieś w trasie, jedziesz samochodem, możesz się zatrzymać, bo w grę wchodzą ogromne pieniądze, a więc i pewnie ogromne emocje. Nie chciałbym, żebyś przegapił czegoś ważnego na drodze.
3: Spokojnie, możemy rozmawiać.
2: Możemy rozmawiać, dobrze. To porozmawiajmy o ogromnych pieniądzach. 1 100 000 czeka w jednym sejfu i ja cię pytam, w którym? Wybierz numer sejfu od 1 do 30.
3: O, niech będzie 30.
2: Sejf numer 30. Jest twój. Dobrze. Ja już się tutaj przygotowuję do negocjacji, bo wiesz, że one są ważnym elementem naszych rozmów, ale chciałbym wiedzieć, gdzie jesteśmy, w jakiej części kraju?
3: W okolice Zielonej Góry.
2: I stamtąd jesteś?
3: Tak, tak.
2: Okej. Okay. No to tutaj powiem ci Góra Zielonych. Tego życzę, żeby trafiła do Zielonej Góry i proponuję całkiem niezłą górkę. 10 tysięcy złotych. To jest naprawdę gruba ilość 100 złotówek.
3: Nie, zostanę przy sejfie.
2: Poczekaj, ale zastanów się, bo pamiętaj, 1 100 000 to jest oczywiście maksimum i być może takie pieniądze są w twoim sejfie, ale musimy pamiętać, że w sejfie numer 30 może być także kwota minimalna. 5 tysięcy złotych, a ja tutaj dwa razy przebijam to. Nawet nie rozważysz?
3: Nie, powiem szczerze, że tak myślałem, tak sobie obiecałem, że jak zadzwonicie, to wybiorę sejf i przy tym zostaniemy.
2: Oczywiście wiele razy to słyszałem, nie wątpię w twoje słowa, ale 12 tysięcy może zmienić takie podejście?
3: Nie, zostaniemy przy sejfie.
2: No to brzmi to zdecydowanie, ale chciałbym usłyszeć, jaka jest ostateczna decyzja. Tu już kończę negocjacje, 12 tysięcy.
3: Ostatecznie otwieramy sejf numer 30.
2: Mamy to, otwórzmy. Zobaczmy, co jest w środku. Słuchajcie, to jest pierwszy piątkowy finał. To jest cudowna wiadomość przekazać, że no jest więcej niż kwota minimalna. Krzysztof z Zielonej Góry wygrał dzisiaj 6 tysięcy złotych.
4: Brawo!
2: Słyszę, że cały czas jedziesz, więc dorzucam przez antenę. Te pieniądze trafiają tam na fotel pasażera do ciebie. A dokąd jedziesz, jeżeli mogę jeszcze zapytać?
3: Do Żagania.
2: Myślałem, że powiesz, teraz to do sklepu, teraz to do restauracji, teraz to jadę szaleć za 6 tysięcy złotych. Krzyśku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, gratulujemy, dziękujemy za te ogromne emocje. Pierwszy finał za nami, ale to nie koniec emocji na dzisiaj, bo przed nami jeszcze jedna szansa na 1 100 000 złotych. To ja już trzymam kciuki, a szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
5: Pierwsze wielkie finansowe emocje już za nami. Krzysztof z okolic Zielonej Góry postawił na sejf i wygrał. Wygrał 6 tysięcy złotych. Ale my naprawdę, naprawdę chcemy wam rozdać jeszcze więcej pieniędzy. W drugim finale dzisiaj, po wyborze sejfu, minimum to 85 tysięcy w złocie albo w gotówce. Tu wybór będzie należał do was. Dajcie sobie szansę na taki super piątek z wielką wygraną. www.rmfmax.pl albo SMS o treści MAX pod szczęśliwy numer 7467 za 4,92. Powtórzmy to jeszcze raz. MAX niech leci teraz pod 7467. Możesz wejść też przez naszą stronę www.rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie 3.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na Maxa.
18: Krosno 97 i 6 FM.

0: Axwell i Bon w RMF Max. Żadne zaskoczenie, no przecież gramy wam hity na maksa. Ale są takie miejsca, w których absolutnie byśmy się nowości nie spodziewali.
1: A są nowości na cmentarzu. Nowe czerwone kosze na zużyte baterie, tak zwane elektrośmieci. Bo teraz na cmentarzach znicze coraz częściej nie płoną, tylko się świecą bateriami, no i te baterie potem trzeba gdzieś wyrzucić, stąd te kosze.
0: Ekologia by wzrosła na cmentarzu, jakby na tym koszu było napisane kaucjomat. Wszyscy zwracaliby z nadzieją na 50 groszy.

0: Prognozę pogody to wam może podać każdy, ale taką opowieść tylko Asia.
1: Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.
0: To przez pierogi z kapustą.
1: No tak, bo przecież święta za 76 dni.
0: A prognoza pogody najświeższa za chwilę, zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Netto przedstawia...
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
19: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.
4: Grzegorz.
2: Asia.
10: Martyna.
20: Lady Gaga.
21: Z tej strony modelki.
22: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: Krosno 97 i 6 FM.
24: Zaraz pogoda w RMF Max.
25: Zaraz pogoda w RMF Max.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Przed nami dzień z umiarkowanym zachmurzeniem i sporymi dawkami słońca. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku i Rzeszowie, do 16 w Jaśle. Jakość powietrza w całym regionie jest dobra, a biometr i ciśnienie umiarkowane. Nocą po zachodzie słońca początkowo małe zachmurzenie, ale nad ranem chmur zacznie przybywać i może trochę pokropić. Sobota przyniesie z kolei nieco cieplejszą aurę z wynikami do 18 kresek na plus, ale i przelotnymi opadami deszczu.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Piosenka się skończyła, ale zachwyty ciągle unoszą się w powietrzu. Alicia Keys, wow. I Jay-Z w RMF Max.
1: Gładka skóra, pełne usta, niewielki nos, duże oczy, wysoko zaznaczone kości policzkowe i wyraźna linia żuchwy. Do tego ani jednej zmarszczki i tak wygląda dzisiaj piękno według Instagrama, TikToka i sztucznej inteligencji.
0: Wow, to jest taki cyfrowy kanon piękna, więc ja tylko chciałem przypomnieć, że jeśli chodzi o piękno i cyfry, to wiek jest tylko liczbą.
1: Ale to dotyczy tylko nas, dziewczyny.
0: Jak chcecie mieć fajny weekend, chłopaki, to proszę w tej sprawie już nie dyskutować. Flash za chwilę o 13.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: lata.
1: What up, it's The Weeknd.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.
6: Pierwszą godzinę po południu wchodzicie z RMF Max Krosno. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na szybki flash w pigułce. Wybitna południowoafrykańska prawniczka, obrończyni praw człowieka Navantemna Vipilay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Została wyróżniona za obronę porządku prawnego, za karanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
7: Vipilay zyskała światowe uznanie, szacunek przede wszystkim dlatego, że walczyła o to, aby uznać zbrodnie wojenne za rzeczy, którym należy ich kara. To nie zawsze było oczywiste. Jako sędzia i przewodnicząca Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy doprowadziła na przykład do historycznego orzeczenia, w którym gwałt i przemoc seksualną uznano za narzędzia ludobójstwa i za zbrodnie przeciwko ludzkości.
6: O czym informował Krzysztof Berenda.
5: To jest RMF Max Krosno.
6: Trzech mieszkańców powiatu łańcuckiego w wieku 29, 36 i 38 lat trafiło do aresztu za zniszczenie mienia w gminie Markowa, gdzie m.in. zniszczyli ule i podpalili drzwi budynku gospodarczego. Ponadto 36-latek odpowie za podpalenie innego obiektu połączonego z domem mieszkalnym, czym sprowadził zagrożenie dla życia wielu osób. Łączne straty szacuje się na ponad 120 tysięcy złotych, a podejrzanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. To teraz coś przyjemniejszego. Podkarpackie lasy w Bieszczadach i Beskidzie Niskim przyciągają wielu grzybiarzy, podczas gdy u nas to długa tradycja, zbieranie grzybów na zachodzie Europy nie jest tak popularne.
8: W każdym dosłownie fragmencie lasu, gdziekolwiek pójść, mamy podgrzybki, borowiki, koźlarze. I to jest piękne. To, że Polacy są grzybiarzami, to w Europie wszyscy wiedzą. Tak naprawdę Europa zaczęła spożywać grzyby od może 20 lat, kiedy dowiedzieli się, że można te wyziewy ziemi, jak mówili Rzymianie, spożywać.
6: Mówił rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Niestety wyprawa do lasu może też wiązać się z ryzykiem. 90-letnia mieszkanka Rudnika nad Sanem zgubiła się w lesie podczas grzybobrania właśnie. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. W poszukiwania zaangażowano m.in. policję, strażaków, mieszkańców, operatora drona z termowizją oraz grupę Storad. Seniorkę ostatecznie odnaleziono w Kończycach, a po badaniu lekarskim cała i zdrowa trafiła pod opiekę rodziny. Dodajmy, że miejscowości w linii prostej dzieli około 8 kilometrów. Przejdźmy dalej. Październikowe przejazdy bieszczadzką kolejką leśną z Majdanu do Balnicy cieszą się ogromnym uznaniem odwiedzających. Jedną z największych atrakcji dla podróżnych są zabytkowe parowozy ciągnące skład wagoników. Co sprawia, że unikalne lokomotywy budzą tak duże emocje?
9: Parowóz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, z tego względu, że no niestety w Polsce parowozów jest bardzo mało, a tego typu parowozy, jeśli chodzi o wąskotorowe, to jest niewielka ich liczba, można policzyć na palcach obu rąk. I to można powiedzieć, że parowozy przyciągają generalnie miłośników kolei.
6: Mówił Marek Chochoła z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. I to by było na tyle w popołudniowym fleszu RMF Max Krosno. A teraz zapraszam na pogodę.
5: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Za oknami w Krośnie przybyło chmur, ale druga część piątku upłynie już w spokojniejszym, wyraźnie pogodniejszym tonie. Do wieczora dominować będą przejaśnienia, a opady nam na razie nie grożą. W Krośnie i okolicach termometry pokażą maksymalnie 15 stopni, a na Podgórzu od 10 do 13. Po zmroku temperatura zacznie spadać, osiągając w nocy od 5 do 8 kresek na plus w miastach i około 2 w dolinach podgórskich. Jutro w ciągu dnia odrobinę cieplej, około 18 stopni, ale za to pogoda będzie bardziej wietrzna i deszczowa.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
12: Czy słyszą nas rodzice nastolatków?
13: Zwłaszcza chłopców.
12: Coś, co kosztuje nas najwięcej i my musimy za to płacić, bo oni tego chcą.
13: O tym za moment w RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Czy wy też lubicie takie sytuacje, w których niewiele trzeba robić, a zgarnąć można wielkie pieniądze?
1: Uwielbiamy takie sytuacje i dlatego dajemy wam taką szansę w złotej kumulacji.
0: Najważniejsze, by pamiętać szczęśliwy numer SMS. Max wysyłacie na 7467. SMS o treści Max na 7467. Koszty? Kto by się przejmował? 4,92. Tyle kosztuje SMS, a dzięki niemu można wygrać
1: 1 100 000 złotych. To jest dzisiaj opcja maksimum, ale opcja minimum też brzmi super kusząco, bo minimum w drugim finale w sejfach to 85 000 złotych.
0: Nazywamy się RMF Max. W treści wpisujecie Max, więc skupmy się na tych największych kwotach i teraz zgłoś się do złotej kumulacji. Wyślij Max na 7467 albo wejdź na www.rmfmax.pl. Tam mnożą się super okazje, a wszystko po to, by wygrać te szalone kwoty.
1: 1 100 000 złotych albo minimum 85 000.
0: Ja bym wysłał Max na 7467.
2: Reklama.
3: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4

0: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: Z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
2: I po reklamie.

0: właśnie teraz biłbym brawo na koncercie Bledki. Tak wam gramy w RMF Max, że normalnie oklaski dostaję całe popołudnie. Brawo.
1: Rodzice nastoletnich chłopców trzymają się za portfele.
0: To ja między innymi.
1: 200 zł za trwałą na czubku głowy i wygolone boki płacą co miesiąc, bo tego chcą ich synowie.
0: Ale my to robimy po to, żeby byli zdrowsi. Bo to jest 200 zł za brokuła.

0: pogodę, gramy w RMF Max same słoneczne numery.
1: Ja dodatkowo chciałem przypomnieć, że to co prawda jest październik, ale były takie październiki, że pierwszą literą po P było I. I właśnie ten rebus rozwiążemy za chwilę razem z prognozą pogody. Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców.

0: dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
14: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
2: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Za oknami w Krośnie przybyło chmur, ale druga część piątku upłynie już w spokojniejszym, wyraźnie pogodniejszym tonie. Do wieczora dominować będą przejaśnienia, a opady nam na razie nie grożą. W Krośnie i okolicach termometry pokażą maksymalnie 15 stopni, a na Podgórzu od 10 do 13. Po zmroku temperatura zacznie spadać, osiągając w nocy od 5 do 8 kresek na plus w miastach i około 2 w dolinach podgórskich. Jutro w ciągu dnia odrobinę cieplej, około 18 stopni, ale za to pogoda będzie bardziej wietrzna i deszczowa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Mamy dzisiaj piątek w RMF Max, że nawet Mio i Zalia napisali o tym piosenkę.
1: Czuję się, jakbym wypił kawę z najpopularniejszego ekspresu w całym internecie, bo to się świetnie klika, musicie o tym wiedzieć. Ekspres do kawy zużył 1 terabajt danych w 10 dni, bo to inteligentny ekspres podłączony do sieci.
0: No tam jest taki duży wyświetlacz tych ekspresach, że aż kusi, żeby sobie seriale pooglądać.
1: Tak do kawki.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
11: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Minęła 14, a my w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Rządowy program ceny paliwa niżej nie uchronił nas przed wyraźnymi podwyżkami na stacjach paliw. Od północy litr 95 będzie kosztował 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. W przyszłym tygodniu będziemy płacić jeszcze więcej.
2: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi.
1: Prognozuje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Podkarpackie służby i Kuratorium Oświaty reagują na internetowe groźby dotyczące co najmniej 5 szkół w regionie, gdzie pojawiły się wpisy o zapowiedziach ataku czy przyniesieniu niebezpiecznych narzędzi. Wojewoda i policja uspokajają jednak, że dotychczas zweryfikowane sygnały okazały się żartami, a rzekomy piątkowy challenge nie znajduje potwierdzenia. W reakcji na tragiczne incydenty z Mazowsza podkarpaccy funkcjonariusze wzmocnili też patrole wokół placówek, a władze apelują do rodziców o czujności i kontrolowania aktywności dzieci w sieci. Z lżejszych doniesień, w Ropczycach ruszyła budowa nowej biblioteki, która powstanie w miejscu dawnego dworca PKS. To część większego kompleksu kulturalnego, w którym znajdą się także szkoła muzyczna oraz sala koncertowo-kinowa dla ponad 350 osób. Inwestycja kosztuje blisko 16 milionów złotych, a jej zakończenie zaplanowano na koniec listopada przyszłego roku. Mieszkańcy Ropczyc w końcu zyskają nowoczesną przestrzeń do nauki, kultury i spotkań. Przejdźmy dalej. Autorskie pomysły młodych krośnian z 6. edycji programu Obudźmy Miasto, o którym mówimy Wam od rana, stawiają na kreatywność i zdobywanie praktycznych umiejętności. O jakich jeszcze projektach mówimy?
3: Będzie też plener dziewiarski, czyli otwarte spotkanie miłośników dziergania i rękodzieła. Będzie Halloween Cosplay Walk, czyli cykl warsztatów, podczas których młodzież zaprojektuje i stworzy własne kostiumy cosplayowe. Będzie też Laser Art, czyli warsztaty łączące nowoczesne technologie, grafikę i pracę z drewnem.
1: Wymieniła Barbara Jurkowska z Biura Wystaw Artystycznych. Tymczasem ponad 140 szklanych dzieł sztuki użytkowej z okresu PRL-u trafiło na najnowszą wystawę w Krośnińskim Centrum Dziedzictwa Szkła. Odwiedzający piwnicę Przedprożne mają okazję zobaczyć unikatowe obiekty, które dotąd nie były udostępniane publiczności.
4: To właśnie, co Państwo zobaczycie u nas w piwnicach Przedprożnych, to jest taki wybór z tej kolekcji, która jeszcze nigdy nie ujrzała światła dziennego.
5: Wędrujemy w czasie jakby.
4: Oczywiście, tu są z lat 60., 70. aż do 2000. Wybraliśmy tutaj szkła różnych projektantów i przede wszystkim szkła, które uznaliśmy, że są tak dobre wzory, że śmiało dzisiaj mogłyby trafić do naszych mieszkań.
1: Mówiła Hanna Wajda-Lawera, kustosz Centrum Dziedzictwa Szkła. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośnieński Flash w pigułce, a teraz zapraszam na pogodę.
0: Sprawdzisz?
6: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Prognozy na resztę piątku wyglądają bardzo stabilnie. Do końca dnia na Podkarpaciu utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do 16 w Jaśle. Ciśnienie i biometr mamy umiarkowane, a jakość powietrza jest dobra. Noc początkowo będzie dość pogodna, ale po północy chmur zacznie przybywać od zachodu i może też trochę popadać. Temperatury w miastach nie spadną poniżej 5, a na Podgórzu poniżej 2 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
8: To jest fajne na teraz. O, piątek po południu.
9: Najlepsze jest bo już jest prawie weekend.
8: Jak Irek, a z innych samogłosek jeszcze. Jak Asia. Jak RMF Max. Wiem, że jesteśmy na R, ale inaczej by nie pasowało. Asia Meus, Irek Jakubek.
9: Dzień dobry.
8: Ale tu fajnie.

0: Najlepsze rytmy weekendu macie już w piątek po południu tu w RMF Max.
1: A od nowego roku mamy wszyscy zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Prohibicja od 22 do 6, tak wczoraj zdecydował Sejm. Teraz tylko pytanie, czy prezydent tą ustawę podpisze?
0: Myślę, że mu w sprawach antyalkoholowych ręka nie zadrży. Bo jak ci w tym temacie ręka trochę drży, to trochę nie najlepiej wygląda.

0: Nie czekamy ani chwili dłużej. I właśnie teraz specjalnie dla Was odpalamy rundę bonusową.
1: 1 100 000 w jednym z sejfów złotej kumulacji. 1 100 000 teraz wygrać trochę łatwiej, bo teraz łatwiej wejść do finału. Każde zgłoszenie będziemy mnożyć przez 9 minut razy 499.
0: Dzisiaj w kalendarzu 9 dzień października. Runda bonusowa trwa 9 minut, a mnożnik to 499, bo dziewiątka symbolizuje przestrzeń na nowe otwarcie.
1: Zaryzykuj 492, bo tyle kosztuje to zgłoszenie, i wyślij SMS o treści MAX na numer 7467.
0: Albo zgłoś się przez www.rmfmax.pl, tam też mnożymy Twoje szanse.
1: Zwiększamy szanse na 1 100 000. MAX 7467.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trips.
1: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: piątek w pracy już się tańczy. Tak wam gramy w RMF Max. No i sensacyjna informacja. PKP likwidują tory.
1: Co ty mówisz?
0: Na dworcu w Mysłowicach na razie likwidują tory. Już nie będzie toru pierwszego, toru drugiego przy peronie pierwszym, tylko każdy tor to będzie osobny peron.
1: Czyli żebym dobrze zrozumiała, jak na dworcu jest 5 peronów,
0: tak,
1: na każdym po 2 tory,
0: tak,
1: to teraz będzie 10 peronów.
0: Tak, żebyś miała łatwiej i żeby spełnić obietnice wyborcze, że wybudują kilka peronów na już istniejących dworcach. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Armin van Buuren i jeszcze lepszy piątek po południu z RMF Max. I jakby tak kogoś kusił urlop na żądanie na poniedziałeczek, to ja widziałem prognozy pogody na przyszły tydzień. Odradzam.
1: A wszystkie weekendowe prognozy pogodowe dostaniecie od nas już za moment. Bądźcie blisko RMF Max. Reklama. Czyta lektor AI.

0: Urodzinowe hity z Intermarché, jak Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Prognozy na resztę piątku wyglądają bardzo stabilnie. Do końca dnia na Podkarpaciu utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do 16 w Jaśle. Ciśnienie i biometr mamy umiarkowane, a jakość powietrza jest dobra. Noc początkowo będzie dość pogodna, ale po północy chmur zacznie przybywać od zachodu i może też trochę popadać. Temperatury w miastach nie spadną poniżej 5, a na Podgórzu poniżej 2 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: To jest sygnał do wymarszu. Najlepszy sygnał do wymarszu od LMFAO dla tych, którzy słuchają w pracy RMF Max. Idźmy już wszyscy do domu.
1: Ale amen. Zanim jeszcze pójdziemy, to musicie to wiedzieć, bo już wiemy, jakie jest najgorsze miejsce do trzymania pieniędzy w domu, w sensie gotówki w domu.
0: No.
1: Pod materacem.
0: Bo to była jedyna opcja, żeby spać na pieniądzach.
1: Dużo wszystkiego na ten weekend wam życzymy. Asia Meus, Irek Jakubek. Dzięki. Pa.

0: Net świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Minęła 15, więc w RMF Max Krosno czas na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Zarzuty oszustwa, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia unijnych dotacji przy finansowaniu szkoleń prowadzonych przez jego firmę. Takie zarzuty prokuratura chce postawić Łukaszowi Mejzie. Poseł sam złożył wniosek, w którym zrzekł się immunitetu. Tak to tłumaczył.
1: Szanowni Państwo, ja stanę przed sądem naprzeciwko prokuratora i dowiodę niewinności. Dowiodę tego, że te wszystkie zarzuty są fikcyjne, a prokurator działa na wyraźne polityczne zlecenie.
0: Oznacza to, że Łukasz Mejza stanie przed sądem. Jeśli zarzuty oszustwa, fałszowania dokumentów i wyłudzeń zostaną potwierdzone, posłowi grozi nawet 8 lat więzienia.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: W szpitalu w Sanoku trwa protest głodowy związkowców, którzy domagają się odwołania dyrektor Wiolety Paprockiej, zarzucając jej brak komunikacji w kwestii planowanej restrukturyzacji. Starosta sanocki Robert Pieszczoch zapowiedział na poniedziałek rozmowy ze związkowcami i dyrekcją, podkreślając dramatyczną sytuację finansową placówki, której zadłużenie przekracza 200 milionów złotych. Związkowcy krytykują brak jasnych kryteriów i harmonogramu zwolnień oraz wstrzymują się z decyzją o udziale w spotkaniu, uznając je za grę na czas. Tymczasem ponad 70 lekarzy, psychologów i terapeutów wzięło udział w ogólnopolskiej konferencji Odzyskać siebie, która odbyła się w Korczynie. Wydarzenie zorganizowane przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie skupiło się na nowoczesnych metodach wspierania osób w kryzysie psychicznym, łączeniu psychiatrii z terapią zajęciową oraz wykorzystaniu muzoterapii. Spotkanie dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego było przestrzenią do wykładów ekspertów i praktycznych warsztatów. Przejdźmy do bardziej weekendowych tematów. Bieszczadzka kolejka leśna na trasie z Majdanu do Balnicy nie zwalnia tempa i cieszy się sporą popularnością także jesienią. Malownicza trasa wąskotorówki przyciągnęła w tym sezonie wyjątkowo wielu pasażerów. Ile osób skorzystało z przejazdów od czerwca?
3: Przywieźliśmy ponad 120 tysięcy osób. Kolejka ruszyła od weekendu czerwcowego i zainteresowanie było bardzo duże. Było zainteresowanie zwłaszcza szczególnie od osób indywidualnych, ale później od lipca to już by było ogromne zainteresowanie, także przewoziliśmy dziennie ponad 2000 osób.
0: Mówił Marek Chochoła z Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. A jak nie na przejażdżkę wąskotorówką, to może na grzyby? Wycieczki do kompleksów leśnych wokół Brzozowa czy Bieszczad to sprawdzony sposób na jesienny relaks na świeżym powietrzu. Oprócz walorów smakowych, grzybobranie przynosi zbieraczom także korzyści rekreacyjne. Co jeszcze dobrego wynika z chodzenia po lesie z koszyczkiem?
4: I te walory smakowe, które grzyby mają, a przede wszystkim walory rekreacyjne, jakie daje nam grzybobranie, jest nie do przecenienia. Warto też zwrócić uwagę na jeden fakt jeszcze. W Polsce zbieranie grzybów jest nieodpłatne. Każdy ma prawo wejścia do lasu państwowego, zbierać grzyby oczywiście nie w hurtowych ilościach, a na własne potrzeby. No to jest piękne, bo Polacy są narodem grzybiarzy.
0: Powiedział dziś naszemu reporterowi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Ja tymczasem zapraszam już na flesz sportowy z Krzyśkiem Chwalińskim i pogodę.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Popołudniowy flash sportowy RMF Max. Rozpoczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz wygrał mecz z legendą Nowakiem Dżokowiczem i awansował do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju. Jaki wynik?
6: 6-4, 6-3. Na dwa razy udało się przełamać serwis Dżokowicza w tym meczu. Hurkacz grał odważnie, dość często też wędrował pod siatkę i zdobywał dzięki temu też punkty. No bardzo dobrze serwował. Efekt to choćby 13 asów serwisowych.
5: Mówił Patryk Serwański, ale to nie koniec tenisowych emocji na dziś, bo ćwierćfinałowy mecz China Open gra właśnie Iga Świątek. Przeciwniczką Polki Elise Mertens, która wygrała pierwszego seta. W drugim Polka ma sporo problemów, ale walczy o każdą piłkę. Po reprezentacyjnej przerwie wraca piłkarska ekstraklasa. O 18:00 Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. O 20:30 Raków zmierzy się z GKS-em Katowice.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Końcówka piątku zaserwuje nam pogodniejsze niebo i umiarkowany wiatr. Na termometrach mamy od 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do 16 w Jaśle. Ciśnienie i biometr umiarkowane, jakość powietrza dobra. Nocą zachmurzenie wzrośnie od zachodu do dużego, a wiatr z południowego zachodu w drugiej części nocy znów stanie się porywisty. Temperatury w miastach nie spadną poniżej 5 stopni, a w górach poniżej 2. Jutro początkowo pogodnie i ciepło, ale po południu znów przydadzą się parasole.
7: Na początek tego pięknego popołudnia proponuję kalambury.
8: Oho.
7: Co to jest? Rymuje się z wrzątek, kątek, początek.
8: Nie jest to trudne. Piątek!
7: To jest piątek, drodzy Państwo. Witamy się w ten piątek. Michał Siwek.
8: Justyna Borycka, to jest Kanał Nadawczy. Cześć!
7: Siemano!

0: Jest piątek, no to muszą być takie bęgery w RMF Max, ale mamy też dla was coś totalnie wyjątkowo specjalnego, bo tak sobie pomyśleliśmy, że są numery, do których dobrze się wraca, szczególnie w piątek z roboty. Akon i Lonely.
1: My to sobie wewnętrznie, redakcyjnie nazywamy muzycznymi perełkami. Nie wiem, można tak powiedzieć?
0: Możemy to powiedzieć?
1: Już tak powiedziałem, mogłaś, no trudno.
0: Już poszło. I słuchajcie, Akon i Lonely to jest numer, który no, mnie się kojarzy z takimi spacerami ze złamanym sercem, wiadomo, w jeszcze szkolnych czasach, ale w ogóle ciekawostka na temat tej piosenki jest taka, że Akon napisał ten numer, jak siedział w kiciu. W kiciu, w pudle.
1: Jak gdzie siedział, Justynko?
0: W kiciu.
1: Powiedziałeś w kiciu?
0: Tak,
1: wow, nie słyszałem tego słowa, odkąd byłem dzieckiem i babcia nie wiedziała, jak inaczej nazwać więzienie. No dobrze, no siedział w kiciu, jak to powiedziała Justyna i moja babcia. Pozdrawiam babciu serdecznie. Słuchajcie, Akon i Lonely w takim razie już teraz dajcie głośniej, bo warto przypomnieć sobie właśnie ten klasyk.
2: Poczuj dobry beat.

0: Neptunika w RMF Max, ale my mówimy Neptunica, bo tak Neptunica pewnie mówimy? By powiedział Nowak Dziokowicz, który właśnie przegrał z Hubertem Hurkaczem 6-4, 6-3.
1: Brawo, panie Hubercie.
0: W drugiej rundzie Super. Turnieju ATP w Szanghaju.
1: A to ja myślałem, że w tenisa. RMF Max.

0: www.radioreklam.pl.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Kultowy Bonneville zwinny Tiger, nieziemski roket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumpha i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumph Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
7: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
9: I po reklamie.

0: Roxy Węgiel, która pięknie wciska nam kit.
1: Co? Jaki kit?
0: Błękit. A, błękit od Roxy Węgiel. Tak, ten żart padł.
1: Czy warto było?
0: Nie przecierajcie uszu ze zdumienia. Nie warto było raczej. Ja oceniam, że nie warto było, ale cóż, poszło. Słuchajcie, obiecaliśmy wczoraj, że wam się przydamy dzisiaj wreszcie na coś jako RMF Max, jako radio i pytaliśmy was o rzeczy, o których musicie dziś pamiętać.
1: Tak jest, zbieraliśmy głosówki na Messengerze RMF Max, więc jeśli wczoraj się zgłaszaliście, to warto, żebyście teraz byli z nami z kanałem nadawczym do 18, bo te przypomnienia dla was będą się pojawiać. Tak, żeby ze wszystkim się przed weekendem wyrobić i no i o tych miłych rzeczach też pamiętać.
0: A tymczasem Somber i My Body Isn't Ready, numer akurat, którego nigdy nie zapominamy.

0: Dainor w RMF Max, a ja, mimo że jest piątek, to jednak się cieszę, że odpaliłam jeszcze teraz maila, bo nie wiem, czy wiesz, Michał, 85 tysięcy złotych dzisiaj jest w sejfie, w złotej kumulacji minimum. To jest najniższa kwota, jaka w sejfach się znajduje.
1: Ja próbuję to objąć swoim umysłem, ale jest ciężko, bo to jest surrealistyczne, że ktoś odbierze dzisiaj telefon. Mam nadzieję, że odbierze, bo ostatnie dwa dni ludzie nie odbierali.
0: To tak,
1: jest,
0: to trzeba odbierać. Absurd.
1: Ale jeżeli ktoś dzisiaj odbierze w złotej kumulacji i wybierze sejf, no to ma pewność, że minimum 85 tysięcy jest jego.
0: To jest już ciężko sobie wyobrazić, a co dopiero 1 100 000, które też jest w tych sejfach. No słuchajcie, nam jest ciężko to ogarnąć, ale jeśli wy macie pomysł, co z taką kasą zrobić, to teraz trzeba się zgłaszać SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 albo przez rmfmax.pl, też można tam wszystkie szczegóły sprawdzić.
1: Minimum 85 kafli w sejfach, maksymalnie 1 100 000, jest o co grać. Idę na MAX.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
5: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.

Końcówka piątku zaserwuje nam pogodniejsze niebo i umiarkowany wiatr. Na termometrach mamy od 14 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 15 w Krośnie, Brzozowie, Sanoku, Dębicy i Rzeszowie, do 16 w Jaśle. Ciśnienie i biometr umiarkowane, jakość powietrza dobra. Nocą zachmurzenie wzrośnie od zachodu do dużego, a wiatr z południowego zachodu w drugiej części nocy znów stanie się porywisty. Temperatury w miastach nie spadną poniżej 5 stopni, a w górach poniżej 2. Jutro początkowo pogodnie i ciepło, ale po południu znów przydadzą się parasole.

0: Dokładnie to gra nam teraz w głowach. O tej porze w piątek Naughty Boy i takie beztroskie la la la w RMF Max, ale są rzeczy, o których jeszcze trzeba dzisiaj pamiętać.
1: Wczoraj was o to zapytaliśmy, o czym dzisiaj byście chcieli pamiętać, żebyście nie musieli pamiętać, bo my wam przypomnimy i właśnie teraz przypominamy. I
0: tak.
1: Jedna z wiadomości, które przyszły do nas, głosówek na Messenger RMF Max, była wyjątkowo istotna dla nas i my się obiema rękami pod tym podpisujemy.
2: Nauczony błędami innych uczestników, ja chciałbym, żebyście mi przypomnieli o tym, żebym tuż przed kumulacją miał przy sobie telefon i był gotowy wygrać milion.
0: Oto to. Kto się zgłaszał, niech już trzyma przy sobie telefon, bo po 16 finał złotej kumulacji. A jeśli jeszcze się nie zgłaszaliście, to można. Max wysyłać teraz na 7467 za 4,92.
1: 1 100 000 dzisiaj nawet czeka w sejfach, a minimum 85 tysięcy.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
19: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Mięzek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Minęła 16, więc w RMF Max pora sprawdzić, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła dzisiaj wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w szkołach. Ma to związek z falą agresji wśród młodzieży. Od teraz każda osoba ma być dokładnie sprawdzana przed wejściem do szkoły.
5: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych.
4: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioleta Krzyżanowska. W każdej klasie mają zawisnąć tablice z numerami alarmowymi. Nauczyciele zostali zobowiązani do natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały niepokojących zachowań wśród uczniów.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Uwaga pasażerowie, mamy wiadomość, która może brzmieć jak science fiction, ale pojawiła się już na kolejowych planach. Podróż pociągiem z Krosna do Warszawy ma w przyszłości trwać połowę krócej. To efekt założeń zintegrowanej sieci kolejowej, która ma odmienić transport na Podkarpaciu.
6: W Rzeszowie zaprezentowano plany rozwoju kolei na Podkarpaciu. Jednym z najważniejszych założeń jest skrócenie czasu przejazdu pociągiem z Krosna do Warszawy z około 7,5 godziny do 3 godzin. Ma to być możliwe dzięki modernizacji infrastruktury i rozwojowi połączeń dalekobieżnych. W planach są również szybsze połączenia z Rzeszowem. Na razie nie podano terminów realizacji inwestycji.
4: O szczegółach mówił reporter RMF Max Łukasz Zakrzewski. Tymczasem sezon grzewczy już za pasem, a wraz z nim rośnie zagrożenie pożarami czy zatruciami tlenkiem węgla. Warto już teraz zadbać o kontrolę instalacji grzewczych czy kominów, ale przede wszystkim zamontować czujkę dymu i czadu. Co jeszcze możemy zrobić?
7: W skrajnych przypadkach osoba, która wchodziła do łazienki zaraz po uruchomieniu piecyka, już traciła przytomność, a więc to stężenie gazu bardzo szybko rosło. Podczas kąpieli, zwłaszcza jeśli posiadamy piecyki gazowe z otwartą komorą spalania, zawsze zabezpieczmy się dodatkowo w ten sposób, aby minimalnie zabezpieczyć świadomie ten przepływ powietrza, delikatnie rozszczelnić okna, zostawić na uchył, sprawdzić, czy aby na pewno mamy ten przedmuch powietrza w tej łazience, czy wentylacje są drożne.
4: Radził oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Mateusz Górski. Z innych doniesień, inicjatywa Obudźmy Miasto w Krośnie wkracza w decydującą fazę, a wybrane projekty dają młodym ludziom pełną sprawczość w działaniu. Organizatorzy pomagają nastolatkom samodzielnie przygotować wydarzenia od podstaw i rozwijać ich hobbystyczne zainteresowania.
8: Takie, które dają młodym ludziom dużo sprawczości w organizowaniu, ponieważ jakby pomagamy im zorganizować wydarzenie od zera. Oni uczą się, co trzeba zrobić, żeby takie wydarzenie zorganizować. Sami robią większość rzeczy tak naprawdę. My tylko koordynujemy.
4: Mówiła koordynatorka programu Weronika Kochan. Ten szybki flash zamykamy informacją dla kierowców. W sobotę i niedzielę w Nowym Sączu wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z pogrzebem generała Józefa Gizy. Już od sobotniego popołudnia zamknięte będą ulice Świętego Ducha i Wyszyńskiego oraz parking przy cmentarzu na Starowiejskiej. W niedzielę zamknięte będą dodatkowo ulice Skargi, Legionów, Starowiejska i Świętej Heleny oraz Rondo na Krakowskiej.
9: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Popołudnie na Podkarpaciu i Sądecczyźnie mija pod znakiem przejaśnień i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna sięga dziś od 13 do 15 stopni, a na Pogórzu około 10 przy porywistym wietrze z zachodu. Pierwsza część nocy również minie pogodnie z niewielkim zachmurzeniem, jednak po północy od zachodu niebo ponownie zacznie się chmurzyć. Słupki rtęci nie spadną jednak poniżej 5 stopni na nizinach i poniżej 2 w rejonach podgórskich, a jutro za to czeka nas nieco przyjemniejsza pogoda i wyższe temperatury, choć po południu może trochę popadać.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
11: Piątek po 15 i już jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej, bo dzisiaj w złotej kumulacji po wyborze sejfu na pewno ktoś zgarnie 85 tysięcy złotych.
12: Ola, Filipek, Olek Sikora już zaraz dzwonią. Być może do ciebie, trzymaj telefon blisko, a można się jeszcze zgłosić. 7467 to numer, pod który wysyłasz hasło Max za 4,92 z VAT.
11: Max. Nie wiem jak tobie, mnie się już rączki trochę trzęsą. To są naprawdę ostatnie chwile, żeby się zgłosić.
12: 85 tysięcy minimum w sejfach. Takie historie zdarzają się bardzo rzadko, więc zgłaszajcie się śmiało.

0: Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Mówi się, że życie pisze najlepsze scenariusze, ale my dzisiaj do jednego z nich
2: mówi się, że życie jest nowelą.
1: Możemy dopisać 2 jedynki i 5 zer, bo 1 100 000 to jest nagroda główna i takiej kwoty życzymy tej osobie, do której już teraz dzwonimy.
2: Droga osobo, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, za nami pierwszy sygnał, a czekamy maksymalnie 6, więc radzilibyśmy już powoli szukać telefonu, bo chcielibyśmy przekazać te piękne wieści. Dzisiaj minimum w sejfach jest przeogromne, a przecież główna nagroda, halo, halo. Dzień dobry.
1: Halo.
2: To Złota Kumulacja, Ola Filipek, Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów, cześć.
3: Cześć.
2: Jak masz ci na imię?
1: Nawet się synchronizujemy.
2: Halo, halo, jak masz na imię?
3: Jacek.
2: Jacek, wybierz numer sejfu od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: 14
2: jest już twoja. Jacek no taki powściągliwy trochę w emocjach. Ewidentnie nie wierzy.
1: Jacku, weź głęboki wdech, ponieważ ja jestem ciekaw, czy ty w ogóle masz świadomość, co w tym momencie się wydarzyło, kiedy ty wybrałeś safe numer 14?
3: Nie mam. Myślę, że nie mam.
2: Że nie masz, czy myślisz, że to żarty? Bo to poczekaj, bo ja mam wrażenie, że ty ciągle nie wierzysz, że jesteś na antenie radia, tak, że słyszy się cała Polska.
3: Myślę, że to żarty.
2: Nie, to nie żarty. Jacek, czy siedzisz, czy stoisz? Powiedz nam.
3: Siedzę w samochodzie.
2: Siedzisz, to bardzo dobrze, bo kiedy wybrałeś sejf numer 14, stałeś się posiadaczem jego zawartości, a dziś kwota minimalna w naszych sejfach to...
1: 85 tysięcy złotych!
2: Co oznacza, że już co najmniej tyle masz w kieszeni. Jak
1: wielkie
2: się z tym
1: brawa.
2: Czujesz?
3: No, dobrze.
2: Dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo w jednym z sejfów czeka nawet 1 100 000. No i teraz pytanie, czy ty masz nosa, czy może chciałbyś pozbyć się sejfu numer 14 i sprzedać nam go za ile? Ile proponujesz, Olek?
1: A, dajemy ci 9 dych. 90 tysięcy za sejf numer 14. Co ty na to, drogi Jacku?
3: 90 tysięcy, a mogę mieć...
2: Co najmniej 85 tysięcy. Nagroda główna to 1 100 000.
1: Ona czeka w jednym z sejfów.
3: Idziemy na całość.
1: Idziecie na całość.
2: A ja też idę na całość, bo ja lubię negocjacje, ja lubię się targować. 92 tysiące proponuję. Dorzucam 2 tysiące, to już, wiesz, można fajne zakupy sobie zrobić. Idzie jesień, trzeba wymieniać garderobę.
3: Nie, idę na całość.
1: Jesteś pewien?
3: Tak.
2: A my nie jesteśmy pewni, czy
1: ale
2: idziesz.
1: My nie jesteśmy pewni, w takim razie... No dobra, miałem tego nie robić, ale to zrobię. Jacek, za sejf numer 14 ja ci w tym momencie mogę dać 94 tysiące złotych, ale od razu mówię, że to jest koniec moich propozycji i Oli, więcej po prostu nie mamy, choćbyśmy bardzo chcieli. Pamiętaj, to jest 9 tysięcy ponad minimum, które już masz na koncie.
3: Nie, biorę... Idę na całość.
2: Ostatecznie to jest twoja...
3: Tak, ostatecznie moja decyzja.
2: No dobrze. W takim razie otwieramy sejf numer 14.
1: A ty weź głęboki wdech.
2: Jacek, a powiedz nam jeszcze, skąd jesteś? Co robisz?
1: I czemu siedzisz w aucie?
3: No, jestem kierowcą, pracuję jako kierowca.
2: Jaki rejon Polski, tak mniej więcej?
3: Okolice Krakowa.
2: Dobra, okolice Krakowa. Jacku, bo jeśli słuchałeś dziś radia, to pewnie wiesz, że dziś... No właśnie, może najpierw ogłośmy, co jest w twoim sejfie. Wygrywasz
1: 85 tysięcy złotych!
2: Ale poczekaj, bo to nie jest koniec decyzji, bo wybór sejfu to była jedna z decyzji. Druga jest taka, czy ty wolisz te 85 tysięcy w złocie, czy w gotówce?
3: W gotówce.
1: Dobrze,
2: no
1: tak
2: dobrze.
1: Też będzie.
2: W takim razie piękny przelew pójdzie do Jacka z Małopolski, z okolic Krakowa, który właśnie wygrał 85 tysięcy złotych. Wciąż nie dowierzasz, czy już powoli jesteś tutaj razem z nami?
3: Nie, dalej coś nie dowierzam.
1: Spokojnie, to zostań z nami w takim razie na linii, bo za chwilę będziesz miał co najmniej kilka argumentów, dla których warto wierzyć, że nasz konkurs jest w pełni prawdziwy. Bardzo ci dziękujemy, trzymaj się, dobrego piątku, na pewno będzie dobry, mając 85 tysięcy w gotówce.
3: Wzajemnie.
1: Trzymaj się, cześć.
2: A my kończymy ten tydzień w złotej kumulacji, no i z pieniędzmi zadzwonimy znowu w poniedziałek, a szczegóły za chwilę.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jacek ewidentnie nie wierzył, ale co? No milion nadal w sejfie. Czeka sobie spokojnie do poniedziałku, aż wyślesz SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92. Najlepiej zrób to od razu, będzie z głowy. Dzisiaj Jacek zaczyna weekend mając 85 tysięcy na koncie i to się dzieje naprawdę. Max na 7467 albo rmfmax.pl. Tutaj się zgłaszasz, milion nadal w sejfach. Woo!

0: Fire, fire, chodźcie do tego ognia, ogrzejcie się trochę, bo coś wisi w powietrzu, jakieś przeziębienie, które dopada coraz to kolejne osoby, przynajmniej u nas w otoczeniu. Coś jest.
1: Coś się dzieje, oby to coś, co wisi na was nie spadło, przynajmniej nie przed weekendem, słuchajcie, ale warto uważać, żeby nikt czasem nie pił z waszego kubeczka, na przykład w pracy.
0: To
1: są ważne rzeczy.
0: Co
1: prawda głos się trochę zmienia, być może nawet brzmi lepiej, może jest taki, wiesz, bardziej radiowy, więc czasem pomaga, ale nie, może lepiej jest, trzeba na siebie uważać.
0: Może to jest moment, żeby założyć aplikację randkową wreszcie, ale na pewno nie, żeby
1: nagrywać głosówki.
0: Wychodzić. Siądźcie sobie pod kocykiem, odpocznijcie wreszcie. Ja uwalniam swoją taką wewnętrzną babcię. My inner babcia teraz mówi do was. Siedź pod kocem, odpocznij, sen jest najważniejszy.
1: I kocyk musi być na kolankach, koniecznie.
0: Absolutnie.
2: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

0: www.radioafera.pl.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
17: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
18: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
17: Pewne zwycięstwo.
18: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
19: I po reklamie.

0: Robbie Romeo, Fly High w RMF Max. Jesteśmy cały czas z wami w to piątkowe popołudnie i sprawdzamy, o czym jeszcze dzisiaj mieliśmy wam przypomnieć.
1: Halo, siemano. Ja bym chciał, żebyście mi jutro przypomnieli, żebym nie zapomniał pamiętać. Kurde, tylko... Co to ja miałem pamiętać, bo zapomniałem. Nie wiem. To żebyście mi tylko przypomnieli.
2: No, to przypominamy. Mam nadzieję, że pomogliśmy.

0: Karol G, tak gorąco, Baby Wow w RMF Max, chociaż piątek trochę straszy takim październikiem, w którym A zamieniasz na I.
1: To prawda.
0: Czekaj. Udało się, widzę. Okej, okay, no dobra.
1: Wiem, już rozumiem.
0: Też wolno dochodzący. W każdym razie dobre wiadomości są takie, że i w sobotę, i w niedzielę będzie trochę cieplej i trochę więcej słońca.
1: Prognoza pogody szczegółowa już za chwilę. RMF Max.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z

0: technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Kultowy Bonneville z winny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na Ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
5: Tato, z czego były pierwsze książki?
6: Z glinianych tabliczek?
5: To jak wtedy zaginali rogi?
7: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na Maxa.
11: Krosno 97 i 6 FM.
12: Popołudnie na Podkarpaciu i Sądecczyźnie mija pod znakiem przejaśnień i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna sięga dziś od 13 do 15 stopni, a na Pogórzu około 10 przy porywistym wietrze z zachodu. Pierwsza część nocy również minie pogodnie z niewielkim zachmurzeniem, jednak po północy od zachodu niebo ponownie zacznie się chmurzyć. Słupki rtęci nie spadną jednak poniżej 5 stopni na nizinach i poniżej 2 w rejonach podgórskich, a jutro za to czeka nas nieco przyjemniejsza pogoda i wyższe temperatury, choć po południu może trochę popadać.

0: Jest dobra jazda, to Pitbull w RMF Max, tak piątkowo. Tymczasem, słuchajcie, znalazłam info o najciężej pracującym samochodzie w Polsce. Na trasie S19.
1: Dzień dobry.
0: Złapali dostawczaka, który był załadowany, uwaga, 650% ponad normę.
1: Pięknie, gratuluję, absolutnie.
0: 3000 mandatów.
1: To dużo. Dobrze, że nie widzieli Astruni mojego taty, jak jeździliśmy na dworze za dzieciaka. A tak poważnie to kto w trasie, uważajcie na siebie, szerokiej drogi życzymy, posłuchajcie tymczasem Flesza i prognozy pogody w RMF Max już za chwilę.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: W najnowszej rozmowie bratnich dusz Natalia Kwiecińska i Godfrey Skilla.
4: A wolę takich rzeczy akurat na antenie nie ujawnię.
5: Bałam się mu trochę to potem powiedzieć, że pomyśli, że jestem jakaś psychiczna.
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Natalią Kwiecińską i Godfrey Skilla w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Panie Pascalu,
6: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Krośnieńsko-Sądecki Flash o 17. Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego Safe na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę, zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Co jeszcze ustalono?
1: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy.
0: O tym informowała z Brukseli Katarzyna Szumańska-Borgino.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Odpowiedzi na ostatnie ataki w polskich szkołach. Rzeszowskie placówki wzmacniają środki ostrożności poprzez dodatkowe patrole policji i straży miejskiej oraz kontrolę wejść do budynków. Przykładem jest zespół szkolno-przedszkolny numer 13, gdzie zamknięto obiekt i wyznaczono funkcjonariusza do pilnowania wejścia. Szkoły stawiają także na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, organizując rozmowy dla uczniów. Zajęcia w mieście odbywają się zgodnie z planem, a dyrekcja apeluje do rodziców o zachowanie spokoju. Tymczasem Nowosądecka Akademia Nauk Stosowanych przygotowuje się do targów edukacji przyszłości Gate to the Future, które odbędą się 16 października. Młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych pozna tam nowoczesne technologie, w tym robotykę, sztuczną inteligencję oraz druk 3D. Skąd bierze się tak duże zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia w regionie?
3: Widzimy takie zapotrzebowanie, ponieważ na ten moment wszystko jest rozproszone. Jakby każdy robi swoją informację, swoją promocję różnymi kanałami oczywiście, więc ona jest dość mocno rozproszona. W tej chwili chcemy spróbować to scalić, tak żeby zrobić jednym wydarzeniem i pokazać tą Sądecczyznę też właśnie od tej strony edukacyjno-innowacyjnej, bo my takie zasoby też mamy i je posiadamy. Tak jak na przykład województwo małopolskie robi to na skalę województwa, tylko że to wydarzenie jest w Krakowie, więc też ta bariera dojazdu jest dość znaczna. Dlatego chcemy to zrobić w naszym subregionie, żeby pokazać, że ten potencjał u nas też jest.
0: Mówiła Monika Bochenek z Fablabu Wielogłowy. Z kolei na trasie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej z Majdanu do Balnicy nie brakuje turystów, którzy przyjeżdżają z każdego zakątka Polski. Pan Adam na przykład wraz z 21-osobową rodziną dotarł w Bieszczady aż z Wielkopolski.
4: Ja przyjechałem z całą rodziną 21-osobową z okolic Wielkopolski, z okolic Czarnkowa na taki dłuższy urlop na 7 dni. No wybraliśmy też atrakcję jedną tutaj miejscową, tą kolejkę bieszczadzką i wszyscy razem dzisiaj tutaj pojedziemy. Rano po prostu przyjechaliśmy wcześniej, kupiliśmy bilet i po prostu cała rodzina do nas dojechała, więc udało nam się te bilety zdobyć.
0: A na miejscu z mikrofonem był Łukasz Zakrzewski. A na koniec tego szybkiego flesza jeszcze coś dla tych, którzy lubią pomagać. W najbliższą niedzielę w Muzeum Regionalnym przy ulicy Krzywej w Muszynie odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa. Krew będzie można oddać między 8.30 a 13.00. Organizatorzy zapraszają wszystkie zdrowe i pełnoletnie osoby z dokumentem tożsamości, a na dawców czekają dodatkowo bezpłatne badania wirusologiczne oraz określenie grupy krwi.
5: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Przed nami spokojny wieczór i zmienna noc. Nad ranem może też trochę popadać. Sobota powita nas jednak wyższą temperaturą, bo w najcieplejszym momencie dnia na nizinach odnotujemy od 15 do 18 stopni, a na pogórzu od 12 do 15. Z biegiem godzin i po południu pojawią się jednak przelotne opady deszczu. Niedziela przyniesie przewagę dużego zachmurzenia, dalsze opady i ochłodzenie do około 13 stopni. Od początku nowego tygodnia utrzyma się nieco chłodniejsza aura, ale od wtorku i środy czeka nas już powrót słonecznej pogody, choć z zimnymi nocami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: I już po 17:00. To brzmi naprawdę coraz lepiej w RMF Max. Wciąż kanał nadawczy Siwek i Borycka. Cześć.
9: Siemano, zagłębiamy się coraz mocniej w weekend i jest coraz piękniej. Bądźcie z nami.

0: Jeden z tych numerów, które podbijają nam temperaturę odczuwalną, nawet kiedy ta na termometrze już niepokojąco nisko. Shakira i Zoo, za nami w RMF Max.
1: W tym takim Zoo temacie to jeszcze sobie zostaniemy. Pewnie kojarzycie te memy, jak bociany odlatywały z Polski na zimę.
0: Było,
1: że to mięczaki, że
0: no,
1: nie mają psychy.
0: Że wróble by nam tego nie zrobiły.
1: Dokładnie. No i są ptaki, słuchajcie, które przylatują w ogóle do Polski na zimę. To
0: o,
1: na
0: proszę,
1: przykład jemiołuszka, jer i czeczotka.
0: Witajcie.
1: Dzień dobry,
0: super,
1: tak jest.
0: Tak.
1: Śnieguła, myszoł włochaty.
0: Miło was widzieć wszystkich, tak, super.
1: Oczywiście, aha, już można te ptaszki wypatrywać. Zostają z nami też gile.
0: Gile na jesień, no tak. Gile w ogóle jesienią mają chyba okres godowy.

jak piątek. Om jak piątek. Te jak piątek. E jak piątek. Ka jak co? Oczywiście piąteczek!

0: Eli Oak skręci swoją energię jak zawsze, a ja wam mówię, raz, dwa, trzy... Fiskus patrzy!
1: Ojoj.
0: No, no właśnie, znalazłem takiego newsa nowego, bo pomyślałem, że warto, żebyście wiedzieli, że podobno Fiskus planuje sprawdzać, czy służbowe auta są używane zgodnie z ewidencją przez, uwaga, kamery monitoringu przy drogach.
1: Oj, to trzeba się naprawdę mieć na baczności, ale tak. To wiecie, to my tak tylko mówimy, tak. Bo przecież to już nikogo z nas nie dotyczy,
0: absolutnie,
1: prawda?
0: Was nie, czemu akurat miałyby jakieś być problemy z ewidencją? Nie, u was? Nie.
1: Nie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Zalia w RMF Max. Wasze piątkowe głosówki dzisiaj też śmigają po antenie w kanale nadawczym, ale są jeszcze ważne rzeczy, o których mieliśmy przypomnieć, żeby na coś się przydać.
1: Żebym znowu nie zapomniał odebrać córki z przedszkola.
2: Będziemy udawali, że nie słyszeliśmy tego słowa znowu.
0: Aha.
3: To jest nowość RMF Max.
2: Kochani, w przeciwieństwie do nieodebranych z przedszkola dzieci, ten numer to jest nowość w RMF Max.
0: Wasted.
2: To Nearly Major League DJs.

0: Another It Talk To You w RMF Max. Dobry vibe na piątek i my ten vibe chcemy wam podtrzymać. Robimy plany na weekend od razu. Redyk w Szczawnicy, jakby co się dzieje.
1: Tak, ten Redyk to nie jest żaden pan, który przyjdzie smutny do ludzi w Szczawnicy. Nie, nie, nie. To jest takie piękne wydarzenie. Piękna tradycja. Owce i pasterze ze swoimi stadami schodzą z gór i idą przez miasto, przez okolice. Pięknie to wygląda, pięknie to brzmi. Dużo beczenia, dużo dzwonków. Jest to wspaniale.
0: Nawet na Instagramie, słuchajcie, nasze feedy już zostały opanowane przez Redyk. Myślę, że warto byłoby zobaczyć na żywo, więc kto na południu Polski, no to warto zajrzeć.
1: A jaka pogoda na Redyk, to sprawdzamy za moment w prognozie.
2: Reklama.
3: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Media Expert, taniej masz!
13: I po reklamie.

Przed nami spokojny wieczór i zmienna noc. Nad ranem może też trochę popadać. Sobota powita nas jednak wyższą temperaturą, bo w najcieplejszym momencie dnia na nizinach odnotujemy od 15 do 18 stopni, a na pogórzu od 12 do 15. Z biegiem godzin i po południu pojawią się jednak przelotne opady deszczu. Niedziela przyniesie przewagę dużego zachmurzenia, dalsze opady i ochłodzenie do około 13 stopni. Od początku nowego tygodnia utrzyma się nieco chłodniejsza aura, ale od wtorku i środy czeka nas już powrót słonecznej pogody, choć z zimnymi nocami.

0: Kocham ten moment, kiedy ludzie kończą w piątek robotę, bo jeszcze o 17.59 potrafią myśleć, o nie, jeszcze to muszę zrobić, jeszcze to, a potem o 18.01, dwie minuty później, to już jest tak, o matko, nic nie muszę robić.
1: Już jest piątek.
0: Tak,
1: to już jest to.
0: Weekend
1: i my też kończymy.
0: Zaczyna.
1: My też kończymy kanał nadawczy, Siwek i Borycka, wracamy do was w poniedziałek, ale zostawiamy was w bardzo imprezowym nastroju, za chwilę tutaj Graba.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash w pigułce. Rada Ministrów przyjęła program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31 o wartości ponad 102 miliardów złotych. Projekt zakłada przygotowanie państwa na kryzysy poprzez budowę schronów, tworzenie rezerw wody i energii oraz rozwój samowystarczalności szpitali. Plan przewiduje również przekształcenie co najmniej jednej jednostki OSP w każdej gminie w wyspecjalizowany podmiot ratowniczo-logistyczny oraz edukację obywateli w zakresie przetrwania pierwszych 72 godzin zagrożenia. Wkrótce dowiemy się, jak program realizowany będzie na Podkarpaciu.
5: To jest RMF Max Krosno.
6: Młodzi mieszkańcy Krosna po raz kolejny zyskali szansę na realizację własnych pomysłów w ramach 6. edycji programu Obudźmy Miasto. Organizatorzy z Biura Wystaw Artystycznych oraz Centrum Aktywności Młodzieży wyłonili już zwycięskie projekty na ten rok. Ile zgłoszeń wpłynęło i jak oceniono ich jakość?
7: Komisja się zebrała i spośród 8 inicjatyw zgłoszonych przez młodzież, wszystkie 8 zostanie zrealizowanych przez nas, także...
8: Tylko 8? Nie było więcej chętnych?
7: No, w tym roku rzeczywiście tych inicjatyw jest mniej, natomiast wierzę w to, że ich jakość będzie i tak zadowalająca dla nas wszystkich.
6: Wyjaśniała wicedyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie Anna Morcinek, a rozmawiał z nią Łukasz Zakrzewski. Krosno przygotowuje się też do konsultacji planu ogólnego. Dla działek z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zasady się nie zmieniają. Na pozostałych terenach dokument wyznaczy strefy planistyczne i obszaru uzupełnienia zabudowy, niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, a mieszkańcy będą mieli minimum 28 dni na składanie uwag. Październik to też jeden z najlepszych miesięcy dla grzybiarzy. W lasach Podkarpacia nie brakuje dorodnych okazów, a sprzyjająca dotąd aura zachęcała do wycieczek z koszykami.
9: Te grzyby, które zbieramy, to efekt już owocowania. Grzybni, która jest w lesie, tylko ona musi ożyć, musi dostać takiego powera, czyli woda, ciepło. I wtedy pojawiają się owocniki grzybów. Najbardziej cieszą nas oczywiście te, które dają się zjeść.
6: Mówił rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Na koniec tego krótkiego flesza zmieniamy temat i przechodzimy do kultury. W piwnicach przedprożnych Krośnińskiego Centrum Dziedzictwa Szkła można oglądać nową wystawę czasową z unikalnymi eksponatami z lat 50. i 80. XX wieku. Ekspozycja powstała we współpracy z Muzeum Podkarpackim, które dysponuje bogatymi zbiorami lokalnego hutnictwa.
10: To jest taka pierwsza nasza wspólna inicjatywa. Muzeum Podkarpackie ma doskonałe zbiory szkła. Przez lata działalności Krośnieńskiej Huty gromadziło te obiekty szklane. No i dzisiaj ma ich tyle, że części przynajmniej nie jest w stanie nigdy wyeksponować.
6: Wyjaśniła Hanna Wajda-Lawera, kustosz Centrum Dziedzictwa Szkła. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośniński Flash w pigułce.
4: A skąd to tak ciągnie?
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dzisiejsza noc początkowo będzie spokojna i pogodna, ale po północy wzrośnie zachmurzenie i pojawi się porywisty wiatr z południowego zachodu. W okolicach Krosna temperatura wyniesie od 5 do 8 stopni. Sobota zaserwuje nam większe przejaśnienia, cieplejsze powietrze do 18 stopni i po południu przelotny deszcz. Niedziela już cała będzie deszczowa, a na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 do 15 stopni. W nadchodzącym tygodniu spodziewamy się przewagi małego zachmurzenia i słońca, ale temperatury spadną w okolice 14 kresek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
12: No w końcu doczekaliśmy się. Piątkowy wieczór. Przemek Grybowski, witajcie po 18:00. To jest nasz czas. Fajnie, że jesteście. Od 20:00 nowe wydanie Listy Hopbency. Wiadomo, piąteczek to dzień nowej muzyki, dlatego będzie sporo nowych kawałków. A na starcie naszego spotkania już weekendowo Somber.

Czyna z Kalifornii, Katy Perry w RMF Max, a ja na starcie piątkowego wieczoru chciałbym ogłosić nowy plan, nowy program, program CPD. Nie, drodzy kierowcy, nie jest to nowy program na tańsze paliwo, to po prostu skrót od ciuchy po domu. Skoro już jesień, liście spadają, no to w weekend, wiadomo, wchodzimy w swoje papucie i co tam zarzucacie, ciuchy po domu na pełnym luzie, słuchamy dobrej muzy, możecie się pochwalić tymi strojami po domu. Nasza nowość na ten weekend w ciuchach po domu, Sexy Magic, wykonawcy to Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again.

Take it slow, Robię Żulc na starcie weekendu w RMF Max. Jeszcze raz wracam do programu CPD, czyli ciuchy po domu, skoro to jesieni weekend. Dziękuję, ale zdjęć w kalesonach sprzed roku to proszę mi już nie wysyłać, naprawdę, bo mi oczy wypali. A skoro to weekend, no to za chwilę we weekend, zanim wszyscy wskoczymy w te ciuchy po domu. Czeka Save Your Tears, wróci też Armin van Buuren.

ale to pięknie leci i od razu słychać, że mamy piąteczek. Armin van Buuren i jego Everlasting na starcie weekendu z RMF Max. Teraz nowość od Roxy Węgiel na jesień. Roxy śpiewa, że jesień trwa bez końca. No trwa. Korzystajmy z roków tej jesieni. Wiadomo, dynie, zupki dyniowe, herbatki dyniowe. Niedługo Halloween, później 1 listopada, a po drodze jeszcze zmiana czasu. Ale to jeszcze nie w ten weekend. A Roxy już teraz.

0: Jedynkę listy Hop End, to się okaże po 20. Marlon Hofstadt i jego I Like. Teraz pytanie, czy słyszeliście o El Niño? To zmiany cyrkulacji prądów i w ogóle powietrza z nad Atlantyku i to właśnie przez El Niño u nas w Polsce możemy się spodziewać, potwierdzono także nieco cieplejszej niż zazwyczaj jesieni, w szczególności w listopadzie i w grudniu. No mrozu i śniegu to za szybko nie będzie, ale jednak w końcu przyjdzie, spoko, spoko. A co przyjdzie w najbliższy weekend, to w pogodzie na jutro, sprawdzimy to za chwilę. Max.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzyść.

0: Co za przyspieszenie, wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
1: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
0: Pewne zwycięstwo.
1: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Kultowy Bonneville, zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
3: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Dzisiejsza noc początkowo będzie spokojna i pogodna, ale po północy wzrośnie zachmurzenie i pojawi się porywisty wiatr z południowego zachodu. W okolicach Krosna temperatura wyniesie od 5 do 8 stopni. Sobota zaserwuje nam większe przejaśnienia, cieplejsze powietrze do 18 stopni i po południu przelotny deszcz. Niedziela już cała będzie deszczowa, a na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 do 15 stopni. W nadchodzącym tygodniu spodziewamy się przewagi małego zachmurzenia i słońca, ale temperatury spadną w okolice 14 kresek.

0: Myślę, że spotkają się jeszcze raz kiedyś Eminem i Rihanna w RMF Max. Już za godzinę nowe piątkowe wydanie listy Hot Bands. Będzie sporo nowości, wróci do Frequencies. Będzie premierowo w tym tygodniu Sam Felt, DJ Iben. Jeszcze można głosować rmfmax.pl. Za chwilę wracam z dobrym bitem na piąteczek. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: Tu RMF Max Krosno. Teraz przypominam, jakie fajne wydarzenia mamy w planach w najbliższym czasie. W sobotę wieczorem będziecie mogli zamienić się w konesera muzyki, bo w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi Aleksander Stary i zagra dla was muzykę Ludowika Einaudiego w blasku świec. Ale zanim oddacie się muzycznym uniesieniom, możecie solidnie się zmęczyć. Jutro rano ruszy drugi korczyński półmaraton górski i 11 bieg do Prządek. W programie pot, łzy i triumfalne selfie na mecie. Jeśli jednak waszym żywiołem są narto rolki, tak, to istnieje naprawdę, to Piotrówka zaprasza na ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach. Start o 11:00, niedzielę zaczniecie z hukiem, dosłownie. W Trzcianie odbędzie się beskidzkie zakończenie sezonu motocyklowego. Będzie ryk silników, zapach benzyny i okazja, żeby pochwalić się swoją skórzaną kurtką. Na koniec weekendu w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi Maciej Maleńczuk. Akustycznie, szczerze i z humorem ostrzejszym niż wasz poniedziałkowy budzik. Koncert rozpocznie się w niedzielę o 18:00.
2: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
9: masz! Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w Krośnie i na Podkarpaciu. Zapraszam na Flash. Policjanci na Podkarpaciu, tak jak w całym kraju, zwiększają patrole wokół szkół i za zgodą dyrektorów na ich terenie, reagując na ostatnie incydenty i krążące w sieci doniesienia o rzekomym niebezpiecznym challenge'u wśród młodzieży. Policja analizuje sygnały i uspokaja. Nie potwierdzono istnienia groźnego trendu. Służby zachęcają jednak rodziców i nauczycieli do zachowania czujności i niezwłocznego zgłaszania wszelkich niepokojących sygnałów.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Policjanci z Krosna zatrzymali troje mieszkańców powiatu, mężczyznę w wieku 21 i 24 lat oraz 17-letnią kobietę, podejrzanych o brutalne pobicie 25-latka i wyrzucenie go z samochodu na ulicy Witosa w połowie września. Wskutek napaści pokrzywdzony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, a wobec nastolatki zastosowano dozór policji. Wszystkim grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Zmieńmy temat. W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Tym razem prace obejmą odcinek drogi powiatowej relacji Olszyny-Jabłonica-Polska w miejscowości Kombornia.
2: Zaplanowane roboty obejmują przebudowę jezdni i jej poszerzenie do 5,5 metra. Na odcinku o długości 260 metrów powstanie również utwardzone pobocze, które zostanie oddzielone od jezdni krawężnikiem. Koszt zadania wynosi 470 tysięcy złotych. Zgodnie z harmonogramem całość prac ma zostać zrealizowana do końca tego roku.
1: A o szczegółach mówił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Z kolei w Chumniskach strażacy musieli interweniować z powodu drzewa nadgryzionego przez bobry, które zagrażało kierowcom na jednej z dróg gminnych. Strażacy z OSP Chumniska usunęli już niebezpieczny pniak i zabezpieczyli przejazd. Bóbr pozostaje na wolności. Tymczasem młodzież z Krosna przygotowała szereg pomysłów wpisujących się w filary ekologii, kultury oraz budowania odporności społecznej. Dzięki wsparciu programu Obudźmy Miasto, lokalni aktywiści w wieku od 13 do 25 lat wcielą w życie swoje autorskie przedsięwzięcia. Jakie są to inicjatywy?
3: Pierwsza inicjatywa to jest historyczna podróż do średniowiecza, czyli pokazanie dawnej kultury, tradycji, historii poprzez przygotowanie tematycznych stanowisk i pokazów. Następnie młodzi na sali sądowej, będą to warsztaty prawne, zakończone symulacją rozprawy sądowej. Będzie też slam poetycki, czyli cykl otwartych slamów poetyckich, tworzących przestrzeń do prezentowania własnej twórczości.
1: Mówiła Barbara Jurkowska z Biura Wystaw Artystycznych. Jesienne wycieczki z koszykiem to dla wielu mieszkańców Podkarpacia ulubiona forma spędzania wolnego czasu. Grzyby można zbierać legalnie, a zbiory na własne potrzeby w lasach państwowych nie podlegają ograniczeniom ilościowym.
4: To jest też cenna uwaga, dlatego że nie wszędzie w Europie tak jest i warto o tym wiedzieć, jeżeli się idzie do innych lasów, że tam można się natknąć nawet na sankcje z tego tytułu. U nas grzyby wolno zbierać i też grzyby są takim, można powiedzieć, takim naszym narodowym przysmakiem.
1: Mówił dziś naszemu reporterowi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Przed nami spokojny wieczór i zróżnicowana noc. W pierwszej połowie nocy zobaczymy jeszcze pogodne niebo, ale po północy od zachodu zacznie przybywać chmur, a wiatr z południowego zachodu znów się nasili. Temperatura wyniesie od 5 do 18 stopni na równinach i około 2 stopni na podgórzu. W sobotę w ciągu dnia ociepli się do około 18 stopni, ale po południu znów wystąpią przelotne opady deszczu. Niedziela już cała będzie deszczowa, a temperatury spadną w okolice 15 kresek. Początek nowego tygodnia przyniesie jednak rozpogodzenia i stopniowe uspokojenie pogody.
5: Piątek jest nasz! Przemek Grabowski, witam was po 19 w RMF Max. Na koniec tygodnia David Guetta, który miał bardzo udany tydzień, no bo ponownie pojawił się na szczycie najpopularniejszych, najbardziej lubianych DJ-ów świata. David Guetta, One Republic za chwilę. Teraz ekipa Temp City. RMF Max! A ten numer Davida Guetty, który zagram wam za chwilę, to słynne Numa Numa Jej, ale w remiksie, czyli I Don't Wanna Wait. Tak zaczyna się nasz piątkowy wieczór.

za tobą nic, tak czaruje i też otwiera z nami weekend w RMF Max, to Liwka. Teraz trochę statystyki z kalendarza. Słuchajcie, słońce zachodziło dzisiaj o 17.55, a następnym razem tak, no niby późno, to pożegnamy dzień dopiero 23 marca 2027. Damy radę, wytrzymamy, przejdziemy to wspólnie. Muzyka na pewno będzie nam pomagać, w szczególności taka nuta jak teraz. Nowość w RMF Max od chłopaków z ekipy The Colors, ich Prima Donna.

0: Karusa i od razu człowiek czuje się lepiej, prawda? To Magnetic od projektu Bauza. A może to dlatego, że piątek sprawdzono, potwierdzono, piątek naprawdę poprawia humor. No jeżeli ktoś się jeszcze nie przekonał, niech zrobi głośniej, bo za chwilę w głośniku Ed Sheeran, ale wróci też bardzo imprezowy Flowrida. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.

bardzo imprezowy Flowrida i Kesha Ride Round. Kto z was wybiera się jeszcze dzisiaj wieczorem na zakupy albo weekendowo, no to proszę nie na głodnego, bo zakupy z pustym żołądkiem to może być ryzykowny pomysł. Dlaczego? Bo głód może zwiększać ochotę na kupowanie i to nie tylko jedzenia. Wniosek? Najpierw obiad, może kolacja, albo przynajmniej śniadanie, a dopiero później galeria handlowa w piątek albo przy sobocie. A dla tych, co w kuchni z nami o tej porze piątkowo w RMF Max, Oskar Sims.

0: świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Przed nami spokojny wieczór i zróżnicowana noc. W pierwszej połowie nocy zobaczymy jeszcze pogodne niebo, ale po północy od zachodu zacznie przybywać chmur, a wiatr z południowego zachodu znów się nasili. Temperatura wyniesie od 5 do 18 stopni na równinach i około 2 stopni na podgórzu. W sobotę w ciągu dnia ociepli się do około 18 stopni, ale po południu znów wystąpią przelotne opady deszczu. Niedziela już cała będzie deszczowa, a temperatury spadną w okolice 15 kresek. Początek nowego tygodnia przyniesie jednak rozpogodzenia i stopniowe uspokojenie pogody.

0: kawałek, no ale tutaj taki przypadek wypadnie akurat z zestawienia na jeden dzień. Projekt Neptunika w numerze What If, takiej dobrej tanecznej nuty nie zabraknie. Za chwilę nowe wydanie na starcie weekendu, dziesiątka najważniejszych hitów na piątek i fajne nowości, na przykład Sunfelt już za kilka minut. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Cross, no to są najfajniejsze propozycje na weekend. Najpierw w sobotę o 11 ruszy drugi korczyński półmaraton górski, albo jeśli wolicie wyzwania na czterech kółkach, ale bez silnika. W Piotrówce będziecie mogli pokazać, co potraficie na ogólnopolskich zawodach w biegach na nartorolkach. Endorfiny będą się lały jak kawa w poniedziałek rano. Wieczorem będzie czas na klimaty bardziej romantyczne. O 19 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza będzie dużo emocji przy blasku świec, bo będzie można posłuchać muzyki Ludowika Einaudiego w wykonaniu Aleksandra Starego. Gęsia skórka gwarantowana. W niedzielę o 12 w Trzcianie pożegnacie sezon motocyklowy na beskidzkim zakończeniu. Będzie ryk silników, zapach spalin i masa ludzi, którzy kochają dwa kółka bardziej niż niedzielny rosół. A na finał weekendu w niedzielę o 18 w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza koncert akustyczny Macieja Maleńczuka. Szykujcie się na teksty, które zostaną z wami co najmniej do poniedziałku.
2: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Witajcie, najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli piątkowy wieczór jest nasz. Przemek Grabowski z wami po 20 w RMF Max, gdziekolwiek robicie, gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek się wybieracie. Przed wami pierwsza dziesiątka najważniejszych hiciorów na starcie weekendu i mega nowości. Na zestawienie otwiera DJ Lost Frequencies, śpiewa dla niego Mary Frost, tak rajsko w numerze Paraiso.
3: RMF Max 10, numer 10.

Piątkowa nowość w RMF Max. Na weekend Sam Felt i jego Need That Love. Ten DJ uwielbia wracać do Polski, no i wraca nam do poczekalni listy Hot Bands. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz Margaret, która nie wiem czy wiecie, ale kiedyś zaczynała od muzyki jazzowej, bo zanim została gwiazdą, uczyła się śpiewu jazzowego właśnie. Dopiero później postawiła na zupełnie inne brzmienia, a w swojej karierze eksperymentowała. Przecież także z hip-hopem trochę. Tutaj, no raczej nie hip-hopowo, ale bardzo przebojowo. Margaret, prima ballerina, to miejsce dziewiąte.

My Party Isn't Ready. Liryczny mistrz Somber. Piątek zamyka na miejscu 8 w zestawieniu listy Hot Bands. Zróbcie głośniej, bo teraz poczujemy, że mamy weekend, bo jest nowość od DJ-a Tiesto. Wujek wrócił. No oczywiście, że wujek, jeszcze nie dziadek, nie, jeszcze ma trochę do tego dziadka. Będzie w Polsce w przyszłym roku i to na stadionie. Polska impreza Tiesto in Concert. Coraz częściej Tiesto wraca do trensów. Zresztą tutaj też jest tak lekko trensowo. Na pewno jest bardzo energetycznie. Polecam wam ten beat w RMF Max. Tiesto w numerze Hard to be Around.

romantycznie, ale też tanecznie wrócił do zestawienia listy Benz Eben i jego All of My Love. Taki romantyk DJ, producent z tego gościa. Za chwilę też mega romantyczna, mega zdolna, mega urocza Zalia, która w tym tygodniu sięgnęła po szczyt. Jest jeszcze z nami. Może nie na pierwszym, jest na szóstym. Zaśpiewa Tylko Kochaj Mnie. Wrócimy także do kolejnych tanecznych nowości na weekend. RMF Max.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvite Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: Kto się wkręcił, kto pytał, co to za numer, bo to naprawdę świeżynka w RMF Max. Nowy wykonawca, nowy hicior na horyzoncie. Nazywa się Alone. W singlu Back to Yours stara się o szybki debiut w zestawieniu i chyba dobrze mu pójdzie i wejdzie szybko. Skoro dzisiaj go tam nie ma, no to może już w poniedziałek, tak akurat po weekendzie. RMFmax.pl. Za to na miejscu piątym jest nasz rekordzista i numer, który pamięta jeszcze wakacje. Słuchajcie, czas, kiedy o tej porze było jasno, tak, był taki czas. Kygo otwiera pierwszą piątkę, Take Me Back.
1: RMF Max, RMF Max, numer 5.

Oczywiście, że dzisiaj wieczorem nie zabraknie hitów, które nie dają zasnąć i to był jeden z nich, Warriner w numerze Let Me Forget. Czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl, takiego słonecznego piano house'u. Będzie jeszcze trochę dzisiaj wieczorem, jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki na starcie weekendu, a pierwszą trójkę otwiera Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: DJ Trąbka robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy na liście Hobbency. To Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max. No i czekam na wasze głosy, może w poniedziałek będą już w zestawieniu rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w piątek mają swoje miejsce Mrozu i Kasperczyk, Wszystko czego chciałem. Na drugim ekipa Swedish House Mafia i Lil Kelly, Happiness is so sad. Piękny kawałek, ale jest ktoś najlepszy. W tym numerze akurat po raz pierwszy na samym szczycie. To Toby Romeo. Taneczny mistrz, słychać piątek na jedynce. Tutaj wlatuje jego Fly High.
1: One. Numer jeden.

0: No i wleciał wysoko na miejsce pierwsze, najwyżej na liście Hopbence, Tobi Romeo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Krosno. Teraz przypominam, jakie fajne wydarzenia mamy w planach w najbliższym czasie. W sobotę wieczorem będziecie mogli zamienić się w konesera muzyki, bo w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi Aleksander Stary i zagra dla was muzykę Ludowika Einaudiego w blasku świec. Ale zanim oddacie się muzycznym uniesieniom, możecie solidnie się zmęczyć. Jutro rano ruszy drugi korczyński półmaraton górski i 11 bieg do Prządek. W programie pot, łzy i triumfalne selfie na mecie. Jeśli jednak waszym żywiołem są narto rolki, tak, to istnieje naprawdę, to Piotrówka zaprasza na ogólnopolskie zawody w biegach na nartorolkach. Start o 11:00, niedzielę zaczniecie z hukiem, dosłownie. W Trzcianie odbędzie się beskidzkie zakończenie sezonu motocyklowego. Będzie ryk silników, zapach benzyny i okazja, żeby pochwalić się swoją skórzaną kurtką. Na koniec weekendu w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystąpi Maciej Maleńczuk. Akustycznie, szczerze i z humorem ostrzejszym niż wasz poniedziałkowy budzik. Koncert rozpocznie się w niedzielę o 18:00.
2: Reklama.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
8: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł.

0: teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Alala, melodia ta, Doda, otwiera nasz wieczór. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Najlepsze melodie, jakby to zaśpiewała Doda. Melodie na maksa w piątkowy wieczór mam tutaj dla was. Za chwilę Felix i Aniego Hot to Touch, ale teraz numer Melodia, no tak się umówmy, która od razu przypomina ostatnie wakacje, prawda? Jason Derulo i

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Holidays! Dla tych, co marzą o wakacjach, no witajcie w klubie Remedy i Manuel. Wiecie co? Podobno samo marzenie, rozmyślanie albo planowanie nawet palcem po mapie przyszłych podróży może nam poprawić humor. No przecież to jest za darmo. Można sobie poplanować niczego nie bukując. Proszę bardzo, już macie pomysł na weekend i szukając swoich destynacji, celów następnych podróży, posłuchamy Gromiego, który będzie nam towarzyszył w trakcie tych wycieczek. Gromi, nasza nowość w RMF Max. What? Poczekajcie, bo bym się pomylił. Trudny tytuł w gruncie rzeczy. Nie what, tylko want what you want. No już więcej nie mógł tego zagmatwać. Lecimy.

No co ty, Oskar Tyms, przy jego hitach też można sobie trochę potańczyć, a nawet warto, bo wiecie co, taniec to nie tylko zabawa, ale też trening dla mózgu. Naprawdę, really. Zapamiętywanie kroków, utrzymywanie rytmu i koordynacja ruchów angażują wiele procesów, także piątkowa impreza może mieć swoje dodatkowe zalety. Bity dobre dla mózgu w RMF Max. Za chwilę Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
8: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
9: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie.
10: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Krosno 97,6 FM.

0: Ty masz gips, kukon i Jonathan w piątkowy wieczór w RMF Max. A jaki masz plan na weekend? No to graba, poleca, zachęca do spacerów, bo spacer może pobudzać kreatywność. Badania wykazały, że chodzenie sprzyja wymyślaniu nowych pomysłów. Dlatego, kiedy nie możecie czegoś wymyślić, czasem lepiej wyjść sobie na 15 minut, niż kolejną godzinę patrzeć w ekran. A teraz numer, który polecam też na jeszcze jesienne spacery i na piątkowe imprezy. Obowiązkowo, nasza nowość, wraca Karol G z Przyjaciółmi w numerze Baby Wow.
1: To jest nowość RMF Max.

No i która wersja lepsza? Ta od Tempe City, czy jednak od Lumixa? Self Away, z pozdrowieniem dla wszystkich przyszłych milionerów. Pamiętajcie, jestem waszym kolegą. Tak, wystartowała nasza nowa jesienna zabawa. RMF Max rozdaje kasę i można sobie wygrać milion. Szczegóły na rmfmax.pl. Teraz kolejny beat, przy którym poczujemy piątek. Silva Pumpa i jego wersja On Tonight.

0: W tym remiksie do DJ-a Aicha Ring My Bell. Takiej dobrej nuty w piątkowy wieczór nie zabraknie również po 22. Ja zapraszam Was na imprezę także jutro, sobota. Zaproście wszystkich przyjaciół na domówkę z RMF Max. Będzie dużo dobrego imprezowego bitu. Słyszymy się w Max Party jutro w sobotę od 20. Szybko zleci. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4400.

0: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: sama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.

0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.